0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w cyklu Obrazy z historii Kościoła i kolejne spotkanie z profesorem Tolkienem, twórcą wielu światów fantazy, a także katolikiem, gorliwym nawet katolikiem, tradycjonalistą. Wraz ze mną moi i Państwa goście, którymi są dzisiaj Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski, po raz kolejny już opowiadają o tych ciekawych, mam wrażenie trochę mało w Polsce znanych sprawach związanych z dawną, ale zarazem wesołą Anglią. Zostawiliśmy Tolkiena w mniej więcej końcu I wojny światowej, która się dopala. Młody pracownik naukowy, bo od razu taką karierę sobie wybiera, zaczyna szukać pracy. Ale zanim będziemy przechodzić tutaj kolejne lata jego życia i twórczości, chciałbym, żebyśmy się na chwilę zastanowili, pozwolę sobie tutaj do panów jakichś osobistych impresji sięgnąć, co takiego jest w Tolkienie, w jego twórczości, że tak wielu ludzi się zakochuje w tym, co on napisał, bo chyba takiego słowa można użyć. Ja podzielę się z Państwem moją własną impresją, moim własnym doświadczeniem. Gdy pierwszy raz wpadła mi jego twórczość w ręce, w szkole podstawowej jeszcze, od tamtej pory nie mogę się myślą, wrażliwością oderwać. Jak panowie myślicie? Co on takiego tworzył, że to tak ciągnie jak magnes?
2: A to dla każdego jest co innego, że tak powiem. Dlatego, że wiele osób zaczyna lekturę Tolkiena i następnie miłość do jego dzieł od tego, że tam są cudowne opisy bitew, fantastyczna akcja, jest, no, bardzo, bardzo dużo się dzieje, jest fantastyczny świat i to może bardzo szybko przyciągnąć ludzi do Tolkiena, tak pozwalając sobie też na osobistą refleksję. Wokół mnie ludzie zachwycali się Tolkienem, Władcą Pierścieni, Hobbitem, kiedy byłem w szkole średniej. Mnie jako człowieka, który nie interesuje się jakoś specjalnie mocno historią, a zwłaszcza tą jej bitewną stroną, bardziej tą społeczną oczywiście, jako socjolog interesuje się, to mnie to w ogóle nie ciągnęło. Dla mnie to było nudne. Dla mnie to była kolejna opowieść o tym, że nawalają się mieczami po głowach. I osobiście doszedłem do Tolkiena przez zupełnie inny tekst, mianowicie przez tekst Liść, dzieło Nigla, Leaf by Nigel, tak jest oryginalny tytuł, który kompletnie nie ma nic wspólnego z tolkienowskim fantasy. Jest to opowiadanie, które mówi o tym, w jaki sposób człowiek dorasta duchowo, wewnętrznie, do zjednoczenia z Bogiem, do tego, co ma go czekać po śmierci. Czyli to są zupełnie inne historie, które dzieją się w bliżej nieokreślonym świecie, ale raczej przypominającym współczesną Tolkienowi Anglię. Jednocześnie jest to opowiadanie tak piękne, że wszystkich tych z Państwa, którzy do Tolkiena nie dotarli albo te wszystkie bitwy ich nie interesują, od razu polecam tym wszystkim Państwu przeczytanie tego opowiadania i może to będzie droga do Tolkiena. To będą drzwi do Tolkiena, który tworzy rzeczy bardzo głęboko duchowe i mądre.
3: U mnie była rzecz zupełnie inna. Jako najmłodszy z podwórka, starsi koledzy byli zawsze wzorami, proszę Państwa, ja miałem chyba wtedy 12 czy 13 lat. W czasie, w ramach powiedzenia sport to zdrowie, złamałem sobie rękę grając w piłkę. No i miałem...
1: Była to piłka ręczna?
3: Nie nożna. Zostałem na bramce jako najmłodszy, no to wiadomo. Najmłodszego, najsłabszego zawsze stawiało się na budę. Lepsi wyścig to był atak, no bo ktoś musiał zdobywać bramki. No poślizgnąłem się, złamałem rękę, ale co było? Koledzy, którzy się czuli, chyba mieli jakieś wyrzuty sumienia. Pamiętam, że jeden mi zasugerował Hobbita. Ale powiedziałem, ale nie mam tej książki, to mi przyniósł. Pamiętam, że wtedy, co jest dziwne, bo jeszcze się jakaś infekcja przyplątała. W każdym razie miałem chyba dłuższy pobyt w domu, przeczytałem Hobbita, któryś się potem przyznał w tajemnicy, że jego tata ma Władcę Pierścieni. To był 85 czy 6 rok. To nie było tak jak dzisiaj, że idziemy do księgarni, bierzemy książkę. Ta książka była, mówię, rarytasem. Można by ją kupić. Osoby starsze albo dojrzałe wiedzą, o co chodzi. Spod lady. Zresztą ja w ten sposób...
1: To chyba było jedyne wydanie... 62 rok, tłumaczenie Marii Skibniewskiej, Władca Pierścieni, pierwsze i przez długi, długi czas jedyne w ogóle, niewznawiane.
3: Tak, bo miało właśnie się po tym ukazać w 85 roku, wydawnictwo Iskry miały wydać, no ale Nie ukazało się, w każdym razie za zgodą ojca pożyczył mi tę książkę i ja w ten sposób przeczytałem. Czyli to była pierwsza rzecz, bo chciałem wiedzieć, o czym chłopaki rozmawiają. Ten typ literatury mi po prostu się spodobał. No ja zawsze też lubiłem właśnie historię, jedną z moich miłości jest średniowiecze, a to była właśnie piękna, był piękny opis średniowiecza. Zresztą ktoś kiedyś Tolkienowi powiedział, że to jest jakby no prekursor literatury fantasy. Zobaczmy, proszę państwa, literatura fantasy opiera się głównie, co? To są klimaty średniowieczne.
1: No właśnie, pojawił się już w pierwszej naszej audycji o Tolkienie ten termin literatura fantasy. Można czasem przeczytać w informacjach encyklopedycznych, że Tolkien uznawany jest za ojca bądź jednego z ojców literatury fantasy. Myślę, że to jest właśnie ten moment w naszej audycji, żebyśmy sobie podali jakąś no, bardziej może rozbudowaną definicję, co to takiego jest to fantasy. Jak można by to opisać?
3: To jest raczej chyba trudne tak do opisania, co to jest, bo fantastyka to zwykle nam się kojarzy, że ufolutki late chodzą, prawda, jakieś
1: tam... Turbolasery, tak, pola siłowe.
3: Tak, chodzą, można powiedzieć, nie wiem, na jakieś roboty, które często się buntują. Fantasy to jest bardziej, można powiedzieć, jakby bardziej poważna baśń, bardziej poważna może mity, ale obowiązkowo, podkreślam, obowiązkowo w tradycji średniowiecznej, że właśnie musi być etos rycerski, czyli to dane słowo, czyli rzecz bardzo ważna, prawda, w średniowieczu, gdzie przywiązywano właśnie wagę, mamy ten ideał osobowościowy, idealny władca, rycerz i asceta. I jednocześnie też występują elementy fantazyjne, czyli gryfy, smoki.
1: Czyli to, co pojawiało się rzeczywiście w średniowiecznych pieśniach, na przykład u Chrétienna de Troyes, w opowieściach o rycerzach okrągłego stołu.
3: W opowieściach kanterberyjskich także. Mamy sporo właśnie tych rzeczy. No, zresztą profesor nigdy nie zaprzeczał, że to było też źródłem jego inspiracji.
1: Po zakończeniu edukacji on rozpoczyna działalność jako pracownik naukowy, w różnych uniwersytetach, tak? Bo on nie od razu wrócił do swojego macierzystego Oksfordu. I w świecie naukowym on tak naprawdę do dzisiaj znany jest przede wszystkim jako świetny naukowiec.
2: Tak, on nawet tutaj był honorowany przez Królową Angielską za swoje dokonania w dziedzinie anglistyki szeroko pojętej.
1: Nie za Hobbita.
2: No właśnie. Ale jeszcze wcześniej była jedna tutaj rzecz bardzo ważna. Mianowicie zanim Tolkien zaczął pracę po rekonwalescencji, tak jak mówiłem, do szpitala przyjeżdżała do niego, do szpitala, w którym był, przypomnijmy, po pierwszej wojnie światowej, przyjeżdżała do niego ukochana Edith, jak pisze biograf, chodzili na spacery. No widocznie na spacerach się nie kończyło, gdyż w listopadzie 1917 roku urodził się najstarszy syn Ronalda i Edith, John Francis Rowell. I w tym okresie, jak widać, płodnym pod każdym względem, Tolkien pracował właśnie nad Silmarillionem, czyli nad mitologią świata Śródziemia i jednocześnie pracował nad językami elfickimi, Sindarinem i Quenio przyszłości, więc tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzedniej audycji, język był właściwie pierwszy wobec historii, albo też równoległy wobec pierwszych zrębów.
1: Najpierw musiał wymyślić język, a potem wpadł na pomysł, że trzeba wymyśleć, jak wyglądają istoty, które tym językiem rozmawiają.
3: Tak, i w jaki sposób ten język wykształcił się. To jest właśnie coś innego, prawda? Bo my z reguły nam się wydaje, że on najpierw wymyślił te istoty, a dopiero potem dopasował język. A
1: on
3: tu
1: tworzy
3: odrobnie
1: świat, tak? Można tak powiedzieć, chociaż czasem w jego własnych pismach pojawia się określenie współtworzy, bo on był zwolennikiem tak zwanej subkreacji, że to nie on wymyślił świat, a tak naprawdę odkrył świat, że on sobie gdzieś już tam w sferze idealnej istniał. Ale już na tym etapie pojawiają się, a potem będą się pojawiać coraz częściej, zarzuty, po co się w to bawić. Szacowny profesor, bo z czasem uzyskuje przecież tytuł profesora na Oksfordzie, czyli no, wyżej już się chyba nie da, tak, jeśli chodzi o karierę naukową. Szacowny profesor, naukowiec, ma zajęcia ze studentami, prowadzi badania, pisze jakieś baśnie? Po co? Przecież baśnie już zostały stworzone 1000 lat temu, 2000 lat temu, więc po co wymyślać jakieś baśnie? Czy to nie jest tak, że dorosły człowiek ma jakieś deficyty emocjonalne i próbuje uciekać w świat wyobraźni? Więc, bo takie zarzuty będą się pojawiać.
3: Tak, będą się powtarzać te zarzuty, ale przyczyna była o wiele inna i piękniejsza. Tolkien był bardzo rodzinnym człowiekiem. Słynne są jego listy do świętego Mikołaja, które on pisał jako święty Mikołaj do swoich dzieci. Ja czytałem, to są tak piękne rzeczy, że proponuję zaopatrzyć się w październiku czy w listopadzie w tą książkę i dzieciom, młodszym dzieciom pisać tego typu listy, jakby od świętego Mikołaja. To też
1: jest polskie tłumaczenie.
3: Jest, tak. Co dalej? Tolkien nigdy się nie wstydził żegnać coś, co prawda przypomina, mamy purytańską, tą Anglię, może już nie purytańską, taką czystą, ale resztki tej jeszcze kultury wiktoriańskiej zostały, czyli takiej powściągliwości angielskiej. On się nie wstydził całować swoich synów na pożegnanie, publicznie przytulać. To jest też może ten... to, że on wyszedł z tej kultury anglikańskiej jednak, a był w kulturze katolickiej, tak to nazwijmy, która jest dosyć, no, ciepłą, pogodną.
1: Cieplejszą
3: na pewno niż angielska. Zresztą on o anglikanizmie to mało mówił dyplomatycznie, że to jest w ogóle jakiś zbiór podejrzanej, wykrzywionej tradycji i tak dalej. Czyli raczej byśmy dzisiaj powiedzieli, że on się raczej do... nie byłby raczej z tych, którzy by dyskutowali, prawda, o równości obu wyznań. I początki też właśnie, tak jak książka, którą większość naszych słuchaczy na pewno zna. W pewnej norce mieszkał sobie hobbit. On to napisał do swoich dzieci. I dopiero potem to rozwinął. Być może też czytał to swoim dzieciom. Zresztą, jako ciekawostkę też może uprzedzam fakty, ale recenzentem Hobbita był syn wydawcy.
1: Czyli to, że...
3: książka dla dzieci miała być przeczytana przez dziecko. Czy dziecko to zainteresuje?
1: Czyli to, że te całe jego koncepcje pisane do szuflady już od 1917 roku, jak tutaj pan Jarema zaznaczył, to, że to w ogóle ukazało się na świetle dziennym, że ukazało się drukiem, zawdzięcza w dużej mierze dzieciom. Tak. Dzieciom, które chciały słuchać kolejnych opowieści, chciały czytać kolejne opowieści.
3: No tak, no, wiemy, że na pewno był erudytą, no, znajomość tylu mitów germańskich, bo mity germańskie to są nie tylko opowieści o wikingach, ale na pewno z nich skorzystał, ale na pewno też z tradycji Anglii, czyli pewnie król Artur, może jakieś opowieści, sagi celtyckie, sagi normańskie, wikingskie. Na pewno to jakoś wpływało. Dzieci, wiem, że bardzo lubiły słuchać tych jego opowieści. No proszę państwa, to jest bardzo miło. Dzisiaj nam jest trudno wyobrazić. W większości jesteśmy mieszkańcami bloków, a tu przyjemnie byłoby mieć własny dom, usiąść przy kominku, w ręku mieć na przykład kieliszek albo dobrej sherry, prawda, koniaku albo piwa. Tolkien był bardzo piwo lubił. Zresztą też znów się wtrącę, że bardzo często dzieci wspominały, że pani Edith narzekała, że beczka przecieka, w związku z tym w samym domu śmierdzi jak w browarze.
1: Bo on kupował całą beczkę.
3: Tak, no to jest tak jakby spotkanie, siedzenie w pubach, to jest część kultury, można powiedzieć, no to jest część kultury angielskiej, że po prostu spotkanie się i porozmawianie przy piwku. To nie jest, żeby, brzydko mówiąc, doprowadzić się do upadłości, ale podyskutować.
2: No i Tolkien też należał do tych, którzy odpalali jednego papierosa od drugiego, ale przede wszystkim fajkę.
3: Tak.
1: No, trudno znaleźć jakieś zdjęcie profesora bez fajki. Przynajmniej trzymanej.
3: Zwłaszcza późniejsze zdjęcie.
1: Tak. Tak, on właściwie cały czas występuje z fajką. Tutaj pozwolimy sobie na małą dygresję. Jego ulubieni stworzeni przez niego bohaterowie, czyli właśnie hobbici, mali ludzie tak naprawdę, lubią dokładnie te przyjemności, które lubił ich twórca, czyli piwo, czyli fajkę palą, tak?
3: Opowieści.
1: I jedzenie.
3: No, zresztą on
1: i dobre
3: sam się,
1: jedzenie.
3: Tak, zresztą on sam się określał, że on jest hobbitem.
1: I w tej części swego życia, swego jestestwa zbliżał się trochę do Chestertona, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Lubił drobne przyjemności, prawda?
3: Chociaż... Chestertona wiele dzieł krytykował, że niezbyt są może dokładne, że tam nie odpowiadają za bardzo jego może wyobrażeniu. No ale to jest, co trzeba przyznać, to były dwie osobowości. Z jednej strony perfekcjonista Tolkien, a z drugiej strony roztrzepany człowiek masy dygresji Chesterton.
2: Natomiast to, co ich łączyło na pewno, to było właśnie uwielbienie dla mitu. I tutaj wracamy do pytania pana redaktora, jak to się dzieje, że taki poważny profesor literatury angielskiej pisał współczesne baśnie. Owszem, to jest zasadne pytanie, bo i koledzy jego momentami się z niego podśmiewali i z tej jego twórczości, ale to, co bardzo mocno podkreślał Tolkien, to, co podkreśli wiele lat później w rozmowach z Clive'em Stepson-Lewisem, to, że mit nie jest kłamstwem. Mit to jest odblask jakiejś przedwiecznej prawdy i takim przykładem mitu, który jednocześnie jest prawdą, jest historia Jezusa Chrystusa. Jest to jeden mit, który właśnie tym, że jest prawdziwy, różni się od wszystkich innych. W tych wszystkich innych prawda jest, tylko że ona występuje w sposób metaforyczny.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o Tolkienie, jego twórczości, jego czasach. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pan Jaromir Piekutowski i Michał Gruszczyński. Pojawił się po raz kolejny zresztą w czasie rozmów o Tolkienie temat mitu i nie sposób tutaj nie zadać takiego pytania, jak się ma upodobanie Tolkiena do czasów przedchrześcijańskich, tak, do całej mitologii germańskiej, trochę też i celtyckiej, bo i w tym obszarze poruszał się z dużą swobodą, do jego katolicyzmu wręcz ortodoksyjnego, bo można powiedzieć, że był to ortodoksyjny tradycjonalista katolicki. Czasem w XXI wieku, ja osobiście spotkałem się z takimi zarzutami ze strony chrześcijańskich, nazwijmy, publicystów, twórców, że to jest co najmniej podejrzane, że twórczość Tolkiena jest co najmniej podejrzana, bo tam jest i magia, i jacyś bogowie, tak, politeizm, i jacyś czarodzieje, i jakieś potwory, i jakieś magiczne artefakty, więc jest to co najmniej podejrzane, jak nie prosta ścieżka do okultyzmu.
2: Tak, no ja z kolei ostatnio usłyszałem słowa, które mi się spodobały, że jeżeli ktoś widzi wszędzie diabła, to znaczy, że prawdopodobnie jest w piekle. Wydaje mi się, że świat jednak, jak mówi Księga Rodzaju, był dobrze stworzony przez Pana Boga, więc nie można doszukiwać się tego, że ten diabeł jest wszędzie, a co za tym idzie, że jest na przykład w tych starych, niechrześcijańskich podaniach i legendach. I tutaj, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, tak jak powiedział Tolkien, mit daje jakiś odblask prawdy przedwiecznej. Zresztą o tym samym mówił Chesterton, mówiąc, że nie ma się co dziwić, że w różnych innych kulturach były historie podobne do historii Chrystusa, no bo skoro, jak mówi święty Paweł, i poganie Boga szukają tylko po omacku, to nie ma się co dziwić, że doszli do podobnych wniosków, tak jakby usłyszeli gdzieś tam z daleka jakąś historię wiele razy przekręcaną. I tak Tolkien widział w innych mitach poza historią chrześcijańską tę prawdę o życiu człowieka, przy czym tak naprawdę też złego słowa trochę użyłem, że to ma być metafora, bo Tolkien też krytykował zbytnią prostotę metafory. Krytykował ją między innymi w luisowskiej Narni, gdzie było jasne na przykład, że Aslan, lew, kto jest bohaterem, Bóg, tak. To jest Bóg, to jest Chrystus. U niego to nie jest takie dosłowne, to właśnie zawiera pewne niuanse i zresztą Tolkien też mówił w swoim eseju o baśni, że nie należy wszystkich mitów traktować jako przekazujących jedną historię i jedną prawdę. Każdy mówi o swojej historii, więc no tak to właśnie perfekcjonista Tolkien widział mity.
3: Myślę, że jest tak powiedziane, że nic nie trzeba dodać. Po prostu jest to część też tradycji, a dla Tolkiena było też to bardzo dobry punkt wyjścia do jego twórczości. No bo jak można pewne wartości powiedzieć, no, a jednocześnie w czymś ukryć? No w mitach. Co jest może dziwne, też troszkę wyprzedzimy, no Tolkien jest tu głównie traktowany jako literatura męska. Powiem panom, że jeszcze nie spotkałem kobiety ani dziewczyny, która by się zaczytywała w Tolkienie.
1: O, i tutaj by się pan zdziwił.
3: Tak?
1: Jest mnóstwo kobiet, są wspaniałe ilustratorki.
3: O, to wspaniale.
1: Jedna z najlepszych ilustratorek w polskich, mogę tak śmiało powiedzieć, być może teraz nas słucha, Katarzyna Karina Chmiel jest wspaniałą znawczynią.
3: Że pozdrawiamy panią Katarzynę.
1: Pozdrawiamy, oczywiście. Wspaniała znawczyni Tolkiena. Wiele, wiele kobiet mogę tu wymieniać. Także owszem, ta literatura jest męska na pierwszy rzut oka, na pewno z tych powodów, o których już mówiliśmy, miecze, sztylety, jakieś furkoczą strzały w powietrzu, ale kobiety, wrażliwe kobiety też potrafią tam mnóstwo rzeczy ciekawych znaleźć.
2: Panie Michale, ja zdecydowanie pana redaktora tutaj poprę, gdyż Tolkien nawet pod koniec życia dostawał listy od zdesperowanego męża, którego żona zakochała się po uszy w Aragornie. Jednym z bohaterów, powiedzmy sobie tutaj, Władcy Pierścieni, bardzo męskim i silnym.
3: No, to jest też może właśnie tęsknota za zdecydowanymi mężczyznami, których kiedyś nazywano mężami, stąd słowo mężny.
1: Mąż, tak? Prawda? Mąż mężny oznaczał po prostu mężczyznę, który wypełniał pewne role.
2: Choć zwróćmy uwagę, że też mężna niewiasta jest w postaci Eowyny. Prawda?
1: dzielna niewiasta.
3: Tak, tak, dzielna.
1: Skąd inąd jest w Starym Testamencie taki poemat nawet.
2: Niewiastę dzielną, któż znajdzie.
1: Tak, tak, właśnie.
3: Ja to powiedziałem po prostu z własnego tylko doświadczenia, gdzie po prostu większość moich koleżanek, ale także moje panie w mojej rodzinie, tak się na mnie zawsze tak dziwnie patrzyły, jak ja brałem po raz kolejny Silmarillion, Hobbita, Władcę Pierścieni, czy inne opowieści. No dobra, ale co w tym widzisz? Nawet mój świętej pamięci tata powiedział, słuchaj, przeczytałem 40 stron, chodzi to o Władcę Pierścieni, no i nudne.
1: Trzeba przyznać, że pierwsze 40 stron może nie jest jeszcze tak bardzo pasjonujące. Potem zaczyna się jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi i coraz większe spotęgowanie nastroju.
3: No to ja wtedy, przepraszam, tak? Powiedziałem tacie, słuchaj, to doczytaj do 70 strony i dopiero potem odpowiedz. No, niestety, chyba nie przekonałem.
1: Wróćmy na moment jeszcze do tej opowieści, do tej narracji biograficznej Tolkiena, bo pojawiło się tu już kilka innych nazwisk. Lata 30. tuż przed wybuchem II wojny światowej, to jest czas, kiedy Tolkien dość intensywnie znowu działa, nie tylko na polu badań naukowych, uniwersyteckim, ale także towarzysko, spotyka różnych ludzi, tworzy takie bractwa, towarzystwa, właśnie kluby nieformalne i tam się dużo dzieje, prawda, w tych stowarzyszeniach.
2: Przeskoczyliśmy tutaj kilkanaście lat, bo skończyliśmy na końcu pierwszej wojny światowej. Przez ten czas do lat 30. zdążyło się Tolkienowi urodzić kilkoro dzieci, dwóch synów dokładnie i córka Priscilla. Zdążył się też Tolkien zaprzyjaźnić, co będzie miało kluczowe znaczenie dla tego, o co pan redaktor pyta. Zdążył się zaprzyjaźnić z Clive'em Stepsem Lewisem, następnie autorem Narni, trylogii kosmicznej, etc. I w 1926 roku założone zostało w Oksfordzie stowarzyszenie Coalbiters, zjadaczy węgla, w którym między innymi właśnie uczestniczył także Lewis. I co ciekawe, Tolkien Lewisowi pokazywał właśnie swoje dzieła, które jeszcze wtedy nawet, że tak powiem, o ile dzieła mogą myśleć, to nie myślały o wydaniu. I Tolkien jako perfekcjonista miał bardzo duże wątpliwości co do tego, czy to, co pisze, oczywiście poza swoją naukową pracą, jest w ogóle coś warte. I Lewis mówił, że to jest świetne, że to należy publikować. Był tym zafascynowany. No, ale jeszcze trochę tutaj czasu musiało minąć.
3: Ja może, przepraszam, wtrącę, bo czasami niektórych może zdziwić, co za nazwa taka specyficzna zjadacze węgla. To jest nawiązanie do tradycji irlandzkiej z kolei, kiedy ludzie się gromadzili podczas rozmów i ci, którzy siedzieli blisko tego ogniska, to mówiono, że siedzą tak blisko, że jedzą węgiel. Stąd właśnie to określenie.
1: Takiego bliskiego, zamkniętego kręgu.
3: Kręgu, tak. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, właśnie jeśli chodzi z Lewisem. Nie przepadała za nim pani Edith.
1: Skoro pojawił się tutaj nam autor późniejszych opowieści z Narni, warto by chyba wspomnieć o tym wątku religijnym, który się w stowarzyszeniach tworzonych przez Tolkiena cały czas przewijał. I ta wzajemna relacja między Tolkienem i Lewisem również swój aspekt religijny miała.
3: Przede wszystkim jest ciekawa rzecz. Lewis, kiedy się poznał z Tolkienem, był agnostykiem, ale opierający się tylko na umyśle. Natomiast kiedy spotykał już Tolkiena, ten jego agnostycyzm, bo to nie jest ateizm, ulega zachwianiu. Przede wszystkim przeczytał Wiekuistego Człowieka Chestertona, który powiedział, zadowoliła go w ten sposób przedstawione jakby argumenty, fakty w tej książce.
1: Za istnieniem Boga.
3: Tak.
1: Jako takiego jakiejś wielkiej siły.
3: Tak, bo to jest po prostu, on podchodzi, można powiedzieć, w sposób rozumny, tak, rzymski, ja bym to nazwał. Nie w ten sposób ten racjonalny, tak jak my to rozumiemy pod pojęciem XVIII-wiecznej Francji, już po wybuchu rewolucji, tylko raczej rzymski, prawda?
1: Czyli Bóg filozofów.
3: Bóg filozofów, tak, nie? I to, więc tu mamy pierwszą rzecz. Na pewno spory wpływ też wywarły na nim te dyskusje o mitach, czyli można powiedzieć o świecie takim, no, nienaturalnym, prawda? Duchowym raczej, gdzie...
1: Raczej ponadnaturalnym.
3: Ponadnaturalnym, tak, dziękuję bardzo, zabrakło mi tego słowa. I być może też trochę zachowanie Tolkiena. On nawet sam się przyznawał, że kiedy przyjechał do Oksfordu, powiedziano mu, zawsze mi mówiono, chociaż nie wprost, abym nie wierzył papistom, oraz powiedziano mi wprost, żebym nie wierzył filologom. Tolkien był jednym i drugim. Czyli coś musiało być właśnie w osobowości Tolkiena, że jakoś przypadli sobie do gustu.
2: Tak, no panie Michale, czy Louis był wcześniej ateistą, czy agnostykiem, to można dyskutować, bo on przeprowadzał bardzo błyskotliwe rozumowania, które miały teizm obalać jako taki, czyli przekonanie o tym, że Bóg istnieje, czy twierdzenie takie. Natomiast prawda jest taka, że to jest bardzo ciekawa relacja, bo z jednej strony Tolkien, ten no, surowy, surowszy dużo od Louisa, perfekcjonista, który z jednej strony był dla Louisa mistrzem, a z drugiej strony bardzo zależało mu na opinii Louisa o jego dziełach i tak naprawdę właśnie ta pozytywna opinia w pewnym sensie zaważyła o tym, że pewne rzeczy zostały potem opublikowane.
3: Czyli no jest, tak jak powiedziałem, no dosyć ciekawa rzecz. Być może to była też chęć klubów dyskusyjnych. Mógł z kimś dyskutować. Louis był osobą, był erudytą, był bardzo osobą posiadającą bogate słownictwo, był przygotowany do dyskusji. To właśnie pasowało w rozmowach wieczornych dżentelmenów.
1: Ale tutaj jest taka rzecz, którą się spotyka czasem w niektórych biografiach obu tych twórców, o których teraz mówimy, że Tolkienowi bardzo zależało na tym, by Louisa nawrócić najpierw w ogóle na chrześcijaństwo i to mu się udało przez bardzo dziwną, paradoksalną, zdawać by się mogło, ścieżkę, czyli przez pogańskie mity, nawrócił Louisa na chrześcijaństwo, ale chciał go nawrócić nie na jakieś tam chrześcijaństwo, tylko na konkretny kościół katolicki, którego wiernym był. I to mu się nie udało.
3: Tak, on sam potem powiedział, że Louis zatrzymał się w połowie drogi.
2: I niestety mniej więcej od tych momentów też drogi obu panów troszeczkę zaczęły się rozchodzić. Nie chodzi o to, że oni się nagle na siebie obrazili i przestali ze sobą rozmawiać, ale temperatura w tej przyjaźni zdecydowanie się ochłodziła. Warto tutaj zwrócić uwagę, no to jest końcówka lat 20. No wtedy zaczęły się już naprawdę poważne kłopoty, poważny kryzys w małżeństwie Tolkiena, gdyż jego żona w związku z tym, że on przede wszystkim uprawiał wtedy bardzo ożywione życie intelektualne, to czuła się odsunięta na bok.
1: Zaniedbana.
2: Tak, ale z inną historią, na przykład taką anegdotyczną wręcz, którą gdzieś przeczytałem w jednej z biografii, jest to, że Tolkien potwornie chrapał i od pewnego momentu oni spali już w osobnych łóżkach, ale to można potraktować jako taki pewien symbol ogólnego ochłodzenia między nimi. I Edith coraz bardziej odczuwała, że ten katolicyzm, który przyjęła, to nie do końca była jej decyzja. Tolkien swoich synów bardzo mocno po chrześcijańsku wychowywał, bardzo zwracał na to uwagę, po katolicku. No i pojawiały się tutaj protesty ze strony żony. No i jeszcze do tego wszystkiego ten okropny Louis, w związku z czym no, być może też i pewne naciski ze strony żony sprawiły, że panowie troszkę mniej po pewnym czasie zaczęli się ze sobą...
1: Nie siedzieli co wieczór już nad kuflem piwa.
2: No, jeszcze zdążyli posiedzieć w najważniejszym ze swoich klubów, ale o tym za chwilę.
1: Jaki był ten najważniejszy z ich klubów?
2: Klub ten został założony w 1933 roku i nazywał się The Inklings. Cóż to słowo oznacza? To słowo to nie da się go tak jednoznacznie na język polski przetłumaczyć, gdyż ono ogólnie oznacza przeczucie albo coś takiego, co w potocznym języku nazywamy zajawką, jakiś niewielki dźwięk, który o czymś przypomina, czy pierwsze słowa, wzmianka. Natomiast tam jest też słowo ink, które oznacza atrament, czyli można powiedzieć, że to są osoby, które parają się pisaniem, a przy tym to ta końcówka link to oznacza coś małego, czyli atramenciki, klub atramencików, no ale ważniejsze jest jednak to znaczenie ci, którzy przeczuwają, tak? Tutaj gdzieś to zostało tak przetłumaczone.
1: Jacyś tacy wieszczowie, tak? Którzy coś wiedzą nieco więcej niż zwykli zjadacze chleba.
2: Tak, z naciskiem na to nieco.
1: Nieco. Tak, dlaczego ten klub był tak ważny? To jest 4 lata przed wydaniem, drukiem Hobbita. Tolkien wznosi się na fali powodzenia akademickiego. Dlaczego właśnie ten klub, ci Inklingowie, książki już powstają od kilkudziesięciu lat, właśnie o klubie Inklingów, dlaczego on jest tak ważny?
3: Może ze względu na te dwie postacie, Louis i Tolkien, które, jak

0: Może to o ciekawostka, to jest symbol pewien. Symbol pewnej literatury, symbol pewnej myśli literackiej, jaka u tych dwóch no, bardzo ważnych postaci w literaturze światowej, jednak no, jest to związane z nimi.
1: Miałem przyjemność osobiście pić piwo w Oxfordzie w Eagle and the Child. No, króluje tam w tym momencie piłka nożna na dużych telewizorach, ale pewne rzeczy się nie zmieniły.
2: Zanim Hobbit został wydany, czyli pierwsza książka przybliżająca czytelnikom, szerokim czytelnikom, jak to się teraz już mówi, uniwersum Śródziemia, bądź uniwersum tolkienowskie. Tolkien chwalił się, jeśli można tak powiedzieć, właśnie na spotkaniach Inklingów tymi swoimi próbkami literackimi. Mogli jego koledzy z klubu zatrzymać wydruk tej książki, albo popchnąć go do jej wydania?
0: Tak, zwłaszcza, że Tolkien był osobą, która była bardzo, był perfekcjonistą. Być może, że gdyby choćby nawet zauważył grymas niezadowolenia na twarzy któregoś ze swoich kolegów, być może by ten tekst zelował aż do bólu. Ale tu, jeśli się to spotkało no, z życzliwością, to on to wydawał. Na filmie Shadowland, Cienista Dolina, widać fragment właśnie, jak ten klub działał. Film jest poświęcony Lewisowi, ale to widać, jak Lewis przedstawia fragment świata Narnii, prawda, kiedy, jak to ma wyglądać, przejście, prawda, ze świata rzeczywistego, znaczy naszego, do świata Narnii. Być może tak samo to przedstawiali.
2: Pan Jarema wspominał o tym, że ostatecznie tutaj takim językiem uwagi, czy wydać, czy nie wydać tą książkę, był jednak mały człowiek, dziecko, które zadecydowało o tym, że tą książkę pierwotnie pisaną dla dzieci wydano. Sam Tolkien chyba nie był do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł, czy w ogóle odniesie sukces wydawniczy. Sukces przerósł oczekiwania chyba wszystkich, łącznie z wydawcą.
0: Tak, to jest to, co żeśmy wspominali w poprzedniej audycji, że dziecko napisało recenzję z końcówką, że myślę, że będzie się to dzieciom podobać. Wydawca postanowił zaryzykować i wydał, i rzeczywiście książka się zaczęła cieszyć olbrzymią popularnością i jest też pewna z tym związana taka rzecz z hitlerowskimi Niemcami. Właśnie kiedy książka miała się ukazać w tłumaczeniu, on zdaje się dostał pytanie od Goebbelsa, szefa niemieckiej hitlerowskiej propagandy, czy jest Aryjczykiem. Więc profesor oczywiście napisał w swoim akademickim stylu, że czy myślisz, że to są, czy jestem Aryjczykiem, tu zaczął tak dokładnie mówić, że co jak, ale myślę, że panu myślał, że mam na myśli, czy jestem z pochodzenia Żydem. Chciałem powiedzieć, że nic nie wiem, abym był, jak on napisał, chyba spokrewniony z tym wybitnie uzdolnionym narodem. W związku z tym Hobbit musiał poczekać, musiał minąć rok 45, żeby się ukazał
2: w
0: języku niemieckim.
1: Tak. Uzupełnię, że tym dziesięciolatkiem, który napisał ową recenzję Hobbita, był Rainer Unwin, syn jednego z właścicieli wydawnictwa Allen & Unwin, które następnie Hobbita wydało. Natomiast kiedy ten Hobbit się pojawił, to do pewnego momentu koledzy Tolkiena z uniwersytetu nic o tym nie wiedzieli, aż wreszcie w Timesie ukazała się recenzja autorstwa Lewisa. No i rozpoczął się festiwal szyderstw. Tolkiena klepano po plecach i pytano, jak się tam ma ten twój Hobbit? No, z tym, że taki był początek, ale potem nagle okazało się, że książka ta okazała się sukcesem.
2: Hobbit okazał się sukcesem wydawniczym, i chyba od razu zaczęto zachęcać Tolkiena do pracy nad
0: kontynuacją.
2: W niektórych opracowaniach znajdujemy takie stwierdzenie, że w momencie wydania Hobbita Tolkien jeszcze nie zdawał sobie sprawy, może się wydawać dziwne, że akcja tej jego baśni dzieje się w tym samym świecie, w którym działy się te znacznie starsze historie, które on pisał od 1917 roku. Dla tych elfów tworzył alfabety, ich języki, i on tego jeszcze nie potrafił powiązać. Kiedy takie powiązanie nastąpiło?
0: No właśnie to jest, można powiedzieć, że Tolkien jakby nie wyszedł z tego świata, który tworzył, z tego Śródziemia, z kraju ludzi, elfów, krasnali, hobbitów. Wszystkie właśnie jego opowieści się dzieją w takim, byśmy dzisiaj powiedzieli, lekko baśniowym klimacie. To jest, można powiedzieć, że on był cały czas w tym świecie.
2: Potem przychodzi Druga wojna światowa, znowu kolejne doświadczenie, tym razem Tolkien nie jest już oficerem, nie bierze udziału bezpośrednio w wojnie, ale wielu krytyków Tolkiena, krytyków

0: jego twórczości, twierdzi, że również ten okres 5 straszliwych lat miał wpływ na to, co się w końcu ukazało jako Władca Pierścieni. Jak sądzicie?
1: No niewątpliwie mógł mieć wpływ, zwłaszcza, że jeden z synów był pilotem RAF-u, także na pewno no, Tolkien, choćby nawet czasami był surowy i tak dalej, ale na pewno no, czuł lęk o syna. A na pewno też widział jakieś tam echa dochodziły do wojny. Oczywiście ja nie mówię, proszę państwa, że ludzie byli na bieżąco informowani, co się dzieje w niemieckich obozach koncentracyjnych, prawda, czy egzekucje na ulicach okupowanych miast Europy, ale na pewno dochodziło, no, krwawe bitwy, czy coś, co było, że tak powiem, układem krwionośnym Imperium Brytyjskiego, co się dzieje na oceanach, prawda?
0: Uboty,
1: nieograniczona wojna podmorska.
2: Była wyjątkowo trudna sytuacja wtedy w Anglii, jeżeli chodzi o żywność, o wodę. No, tak naprawdę synowie gdzieś wyszli z domu, tylko w zasadzie córka, no Christopher też został. Ale w tym trudnym czasie pisanie Władcy Pierścieni było dla Tolkiena swego rodzaju wytchnieniem.
0: Ale robił to dość wolno, prawda? Bo Władca Pierścieni nie powstał w pół roku, ani nawet w rok, tylko to trwało i trwało i trwało latami. Niektórzy mówią, że chociaż Tolkien się chyba od tego odcinał, że historia wojny o pierścień to jest tak naprawdę jakaś metafora II wojny światowej. No bo wróg jest gdzieś na wschodzie. Dla Anglika, Niemcy, to jest jednak gdzieś na wschodzie świata. Co sądzicie, panowie, o tym?
2: Tolkien zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim takim alegorycznym interpretacjom nie tylko jego dzieł, ale ogólnie baśni czy też mitów. Tutaj jak mówi biograf, czynienie z baśni powieści z kluczem, której właściwy sens odsłaniałaby dopiero interpretacja alegoryczna, jest nieporozumieniem. Tak mówi Tolkien. Także o ile ten wpływ był, to sądzę, że prawdopodobnie nieświadomy.
1: No podświadomy, znaczy to musiało być podświadome, bo na pewno on wiedział, co się dzieje, bo choćby nawet, że sam przeżył pierwszą wojnę światową, z prasy czy z radia wiedział, co się dzieje na frontach, ale to być może też chciałby odpocząć. Stąd te czasami opisy, no może czasami jest i bitew we Władcy Pierścieni dosyć mocnych opisów, ale też mamy też opisy piękne, sielankowe.
2: Zresztą mit ma według Tolkiena, czy baśń, odzwierciedlać te najważniejsze, najgłębsze, wręcz filozoficzne problemy człowieka, a nie jakieś... No,
0: tu i teraz, tak, a nie tu i teraz.
2: Nie wydarzenia tak. Historyczne, jednak mniejsze w porównaniu do tych filozoficznych problemów.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
0: I wracamy do naszego Tolkiena. Skończyła się II wojna światowa. Wydany zostaje Władca Pierścieni, czy też właśnie historia wojny o pierścień. No i tu jest ten czas w naszej audycji, żebyśmy trochę bardziej naświetlili ten świat stworzony przez Tolkiena, o którym możemy przeczytać, to baśniowe uniwersum, i spróbowali sobie odpowiedzieć na bardzo ważne, wydaje mi się, pytanie, jak to jest, że ta cała jego twórczość przez niego samego nazywana była twórczością katolicką, kiedy tam nie ma żadnych kościołów, księży, nie ma Jezusa Chrystusa, czyli czegoś, co jest kogoś, tak, który jest, kto jest no, osią naszej wiary. Tak na pierwszy rzut oka w twórczości Tolkiena nie ma nic z chrześcijaństwa, a jednak on uparcie twierdził, że jest to twórczość religijna, chrześcijańska, a nawet katolicka.
1: Co ludzi mogło pociągać na pewno w świecie Tolkiena? Przedstawienie Boga. Tu mamy Iluvatara. Jest też pokazany bunt, prawda? Tak jak mamy bunt w chrześcijaństwie, bunt aniołów, tu mamy także, prawda?
0: Czyli taka jakby opowieść Księgi Rodzaju.
1: Tak. Też jest pięknie przedstawiona i alegorycznie, czym jest zło. Że właściwie zło jest hałaśliwe i się tylko powtarza, a dobro jest subtelne, delikatne i cały czas gdzieś krąży wokół nas, ale to nie jest ten jak ten lew ryczący. To jest pierwsza rzecz. Potem powstają rasy mądre, wyższe, stare rasy, jak to jest pokazane, czyli właśnie elfy, które są bardzo zdolne, dysponują własnym językiem.
0: Tu warto zaznaczyć, że elfy u Tolkiena to nie są takie małe skrzaciki ze skrzydełkami, tak?
1: Przeciwnie, to są najwyższe fizycznie postaci, ale też szlachetne. ale czym się charakteryzują? Są bardzo tak jakby surowe, bez wyższych uczuć. Zawsze są jak przedstawiane, także one są raczej takie powściągliwe. Można powiedzieć, że to są niemal jak anioły.
0: Są zrównoważone emocjonalnie, tak?
1: No i pojawiają się też inne rasy. Ludzie, prawda, czy skrzaty krążące gdzieś pod ziemią. Czyli co się mogło ludziom podobać? Proszę państwa, powrót do najpiękniejszych lat życia, czyli do dzieciństwa. Baśń, ale dla trochę starszych, bo tam nie ma żadnych postaci. Tego nie znam. Są krasnoludy, są ludzie, są jakieś stwory, prawda? Znaczy postaci tak jak elfy, bo na pewno coś występuje. I ludzie jakby weszli w ten nowy świat, ale ze starymi znajomymi. To być może pociągnęło, że to nie było całkowicie jakieś nowum, które ludzi mogło odstraszyć.
0: No tak, ale tego rodzaju opowieści znajdujemy, czy podobne znajdujemy właśnie u braci Grimm, u Andersena, a żaden z tych twórców nigdy nie aspirował, właściwie byli to bardziej zbieracze i przetwarzający zasłyszane gdzieś ludowe historie, ale żaden z nich nie aspirował do tego, żeby mówić, iż jego twórczość jest twórczością chrześcijańską, a Tolkien tak wprost mówił. Dlaczego?
2: Zacytuję tutaj Humphreya Carpentera, biografa Tolkiena, który relacjonując jego słowa mówi, że tworząc mity i różne mitologie oraz zaludniając świat elfami, smokami oraz goblinami, opowiadający człowiek w istocie współtworzy Boże dzieło i przekazuje nam drobny, rozszczepiony refleks prawdziwego światła. I teraz tak, Hans Christian Andersen, no to oczywiście jak większość ludzi w tamtym czasie prawdopodobnie był osobą ochrzczoną, ale jego relacje z Bogiem i z tamtejszymi kościołami, no bywały, że tak powiem, różne. Prawdopodobnie podobna historia jest w przypadku braci Grimm, natomiast jeżeli chodzi o Tolkiena, to on świadomie, przesycony sam tym duchem chrześcijańskim, dobierał takie elementy z różnych historii i baśni, że ostatecznie ten odblask tej Bożej prawdy był, jak sądzę, najbardziej wyraźny u niego.
0: Ale to jest ciekawa rzecz, dlatego że w całym świecie, w całym uniwersum tolkienowskim nie spotyka się żadnych kościołów. Te istoty dobre, o których tu pan Michał wspominał, czyli po pierwsze elfy, tak, czyli ci starsi, tacy jakby doskonali ludzie, tak? Bo elfy są w gruncie rzeczy czymś w rodzaju ludzi albo ludzi, jakimi ludzie chcieliby być, tak? Niestarzejący się, wolni od chorób, piękni, szczupli, tak? Zawsze zdrowe zęby mają.
1: Nie łysieją.
0: Tak? Potem pojawiają się ci ludzie, jakimi my jesteśmy, czyli śmiertelni, tak? Skazani na śmierć. To jest nasze przeznaczenie. W świecie Tolkiena to jest szalenie ważne. Śmiertelność ludzi oraz inne rasy, te nazwijmy w cudzysłowie dobre, one nie mają żadnych świątyń. Jest Bóg Ilúvatar, który stworzył ten świat, ale żadna z tych istot nie oddaje mu w żaden religijny sposób czci.
2: Na tym polega istota mitu, który nie odzwierciedla naszego świata, nie mówi o nim wprost, tylko w śródziemiu całe życie tych ludzi, ich podróż, to jest to, co u nas jest podróżą wewnętrzną i duchową najczęściej, bo mało kto z nas ma możliwość walki ze złem w sposób tak bezpośredni, jak walka powiedzmy z orkami czy goblinami u Tolkiena, a jednocześnie ta walka się dzieje, tylko że u nas ona się dzieje na poziomie duchowym, a tam, żeby była obrazowa, to pokazana jest na poziomie jak najbardziej fizycznym.
0: Istoty z drugiej strony barykady, czyli istoty złe. Tutaj też spotkałem się z kilkoma zarzutami z prawej strony, nazwijmy to, internetu, że czy to jacyś tradycjonaliści katolicy, czy tradycjonaliści w ogóle mówią tak, no, u Tolkiena pojawiają się takie postacie jak smoki, jak jakieś demony, orkowie, tak, to nie są ssaki morskie, drapieżne, tylko są to jakby humanoidy, ale ewidentnie złe. Jakieś trolle, jakieś upadłe anioły i one w jakiś sposób mogą być fascynujące, że jest tam takie przeładowanie tym ogniem w tych opisach, kiedy bohaterowie stykają się z tymi siłami zła, że to może w jakiś sposób fascynować. Czy ten zarzut nie jest trochę naciągany?
2: gdyby diabeł jako taki, ten realny, nie miał w sobie czegoś fascynującego albo nie mógł przybierać takiej postaci, to nikogo by nie zainteresował swoim działaniem. A jak widzimy z historii ludzi, no to bardzo wielu się tym działaniem aktywnie zainteresowało. Także to jest punkt dla Tolkiena, że w ten sposób to przedstawił. No i w pewnym sensie skutkiem ubocznym tego jest, że zawsze będą tacy, którzy tym złem będą się inspirować, jak na przykład muzyk...
0: Barzum, Varg Wilkernes.
2: Tak, tak, znany jako twórca projektu Burzum, co oznacza w języku orków ciemność.
0: To jest dla mnie niesamowite. Powstające zespoły black metalowe, ludzie przybierający sobie pseudonimy sceniczne z postaci ewidentnie złych z Tolkiena i się tym chełpiące, chlubiące. Nie potrafię tego zrozumieć w ogóle.
2: No, ale jeżeli na to spojrzeć, to tak samo z Biblii wybierają sobie imiona tych wszystkich najgorszych.
0: Upadłych w aniołów.
2: Behemot chociażby.
0: Behemot chociażby, tak, żeby znaleźć na naszym siermiężnym polskim podwórku. Powiedzmy coś tutaj o tych sprawach ciemnych, skoro one się tam pojawiają, magia. Wiemy i z Biblii, i z nauczania Kościoła, że magia jest czymś ewidentnie złym i człowiek nie powinien się tym parać. W żadnej sytuacji. Nie ma czegoś takiego jak podział na czarną i białą magię. Z punktu widzenia nauczania Kościoła każda magia jest czarna. U Tolkiena pojawiają się postacie z tej dobrej strony w całym jego uniwersum, które posługują się siłami nadnaturalnymi, tak? Mhm. Czynią dobro i to też bywa zarzucane z prawej strony naszej, tak, współczesnych krytyków, czy katolickich, czy chrześcijańskich, że to nie jest takie do końca oczywiste. Ci niby dobrzy bohaterowie Tolkiena, używający magii, mogą współczesnego, nieukształtowanego chrześcijańskiego czytelnika skierować na jakieś manowce.
2: Cóż, w świecie Tolkiena akurat to, że można dokonywać pewnych czynności, które my nazwalibyśmy magicznymi, jest jak najbardziej naturalne. Natomiast jednym z największych problemów, chociaż ja wiem, że jacyś skrajni charyzmatycy, no to będą mówili o tym inaczej. Natomiast jednym z największych problemów, tak jak się spojrzy na katechizm Kościoła katolickiego z magią, to jest to, że magia jest wciskaniem ludziom wiary w bzdury, które realnie nie istnieją i te bzdury zajmują miejsce z zaufania do Boga. Nic takiego nie ma miejsca u Tolkiena, gdzie po prostu pewne czynności są wykonywane przez Gandalfa, są na przykład tak naturalne jak u nas uderzenie młotkiem i wszyscy wiedzą, że to po prostu tak jest. Być może, to już idąc trochę dalej w interpretacji, to czego używa Gandalf na przykład, a co tam nazywane jest magią, przez nasze racjonalne umysły byłoby odkryte jako pewien rodzaj techniki, więc nie jest to na pewno odwołanie się do jakiejś mocy.
1: Zresztą też warto zobaczyć, które postacie posługują się Tolkiena magią, a które są tych zdolności pozbawione. Niektórzy właśnie nie zwracają uwagi, można powiedzieć, na ten drobny szczegół.
2: Ja bym powiedział, że u Tolkiena to nie jest tak naprawdę magia, tylko to, co my w chrześcijaństwie nazywamy cudem, prawda? Bo Chrystus też w pewnym sensie łamał pewne zasady fizyki, ale robił to zdecydowanie w taki sposób, że magią tego nie można było nazwać.
0: W żadnym wypadku, tak. Jeszcze zamykając tutaj listę zarzutów, ja się trochę bawię w takiego adwokatu z diaboli, dlatego że słuchacze nieraz mogą zetknąć się, czytając Tolkiena, czytając o Tolkienie, z pewnymi zarzutami w stosunku do jego twórczości, więc warto, żebyśmy sobie pewne sprawy wyjaśnili. Pan Michał wcześniej mówił o tym, że powieści i cała twórczość uniwersum Tolkiena jest takie bardzo męskie. Bohaterowie są tacy męscy i to też jest jeden z zarzutów stawianych mu przez współczesną polityczną poprawność, że tam są bohaterami prawie sami mężczyźni, że świat jest patriarchalny, w związku z tym niepostępowy, zacofany i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tu wyobrazić całą litanię zarzutów. Co panowie o tym sądzą? Mimo wszystko Tolkien się dalej sprzedaje, ten patriarchalny, zacofany Tolkien.
2: mało jest w pewnym sensie tak feministycznych książek jak Władca Pierścieni, gdzie kobieta po prostu jest jednym z najdzielniejszych wojów. Mówię o wspomnianej Eowynie, gdzie druga kobieta, Arwena, no też przeżywa różne koleje losu i widać, że ma niesamowitą siłę wewnętrzną i wpływ na losy świata. Co więcej, Władca Pierścieni był bardzo lubiany przez ruch hipisowski jako symbol takiej wojny antysystemowej przeciwko ówczesnej Ameryce, która kojarzyła im się z Mordorem. Także o tyle fajną, o tyle doskonałą książką jest Władca Pierścieni, że jeżeli w jakiejkolwiek ideologii jest choćby ziarno prawdy, to można to ziarno prawdy właśnie Władcą Pierścieni zilustrować lub też dostrzec.
0: W takim razie pomyślmy sobie, nasza audycja powoli ku końcowi zmierza, co z Tolkiena zostało dzisiaj, w dzisiejszym świecie, co zostanie być może w przyszłości i czy wydaje się wam, że to akcentowanie powiązania Tolkiena z katolicyzmem jest sensowne, czy warto byłoby to nawet bardziej jakoś wzmacniać i jeszcze mocniej akcentować?
1: No myślę, że jest ważne, bo sam Tolkien przyznawał, że jeśli szukał recenzji, to zawsze zaczynał od czytania pism katolickich i dla niego recenzje w tych pismach były ważniejsze niż w pismach fachowych. A co zostało? No na pewno on będzie do końca świata kojarzony z Władcą Pierścieni i z Hobbitem. A jeśli się komuś to spodoba, no to trzeba sięgnąć po dalsze jego dzieła. No co jest też dziwne, Tolkien okazał się, jak to ktoś kiedyś napisał, najbardziej płodnym pisarzem po swojej śmierci.
0: Co to znaczy, najbardziej płodnym po swojej śmierci?
1: Że po prostu idąc na fali popularności spowodowanej przede wszystkim Władcą Pierścieni, zaczęto wydawać te jego wcześniejsze napisane książki, a niedokończone.
0: Które trafiły do szuflady.
1: Do szuflady. Tym zajmował się głównie jego syn Christopher. Kolejną rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o przede wszystkim kulturę popularną, to są nazwy zespołów. Już właśnie wspomniany wcześniej Burzum, ale...
0: No za tym nie przepadamy.
1: Tym nie przepadamy, no ale znany być może państwu, no może mniej więcej ludziom w naszym wieku, Marillion pochodzi, to jest nic innego jak trochę skrócona nazwa jak od Silmarillion.
0: Szkocki zespół.
1: Szkocko-angielski.
0: Chociaż
1: teraz tu raczej już typowo angielski. Aragon, kolejny zespół, który jest, prawda, także nawiązuje nazwa. Nawet gdzieś się, jak pamiętam, że na jakimś demotywatorach widziałem taką ilustrację, że masę właśnie różnych nazw z Tolkiena i ktoś właśnie napisał, że Tolkien, twórca, prawda, tam współczesnego metalu czy tam muzyki. To jest bardzo ważne. I przede wszystkim ludzie zawsze będą jednak w książkach poszukiwać jakby jakiegoś poświęcenia. I to książki braterstwa. Bo tak naprawdę my, niektórzy, może dzisiaj nie mówimy o tym głośno, ale tak naprawdę poszukujemy jakiegoś właśnie, że liczymy, że jakaś postać, choćby nawet może w nas samych się taka obudzi, że przejmiemy na siebie jakiś trud i będziemy dobrot, prawda, wypowiemy walkę złu. I o tym mówią przede wszystkim te dwie najważniejsze książki Tolkiena. Najważniejsze, czyli najbardziej popularne, Hobbit i Władca Pierścieni.
2: Ja bym powiedział coś jeszcze. Podróż zarówno Bilba w Hobbicie, jak i Froda, następnie we Władcy Pierścieni, jest taką historią, która będzie trafiać także do serc ludzi w naszym wieku, gdyż mówię tutaj o 30-40-latkach. Psychologia próbuje to jakoś po swojemu nazywać kryzysem wieku średniego. Jest taki moment, kiedy to, co robiliśmy do tej pory, całe starania o pieniądze, o budowanie własnego ja, to się zaczyna wydawać wyjątkowo miałkie i mamy ochotę wyruszyć wielką podróż. Oczywiście wiele osób robi to w sposób głupi, interesując się sportami ekstremalnymi na przykład, co ostatecznie prowadzi tylko do jakichś większych wrażeń. Natomiast są takie koncepcje, które mówią, że ten kryzys wieku średniego to jest wezwanie do odnalezienia swojego jakiegoś prawdziwego sensu, czyli do rozpoczęcia jakiejś tej właśnie wewnętrznej podróży człowieka i w takiej sytuacji te dzieła Tolkiena mogą bardzo inspirować. No, zainspirowały swoją drogą, choć pewnie w trochę inny sposób, między innymi Led Zeppelin, który jest jednym z największych zespołów rockowych wszechczasów i co do tego się zgadzamy, choć co do Burzuma możemy tutaj się kłócić. I tutaj chociażby takie utwory jak The Battle of Evermore czy Rumble On, bardzo mocny wpływ Tolkiena tam widać.
1: No, tak samo można też nawiązać przecież do zespołu Rush, utwór The Tree. prawda, też jest. W muzyce rockowej właśnie bardzo wiele spotkamy echa z Tolkiena, czasami mówiące wprost, czasami delikatnie, jedynie sugerujące. No to też świadczy o tym, że polecamy też dobrą muzykę rockową.
0: Na samym początku naszego spotkania, w poprzedniej jeszcze audycji o Tolkienie, pan Piekutowski powiedział, że Tolkien miał takie jakby dwie dusze. Jasną, wesołą i tą widzimy na zdjęciach, kiedy otoczony wianuszkiem przyjaciół z nieodłączną fajką jest zawsze uśmiechnięty, pogodny i miał taką smutną duszę, przepojoną smutkiem, raczej pesymizmem.
1: Melancholią.
0: Melancholią. Jego ostatnie lata chyba były też dość smutne. Mało kto wie o tym, że niezbyt pochlebnie wyrażał się o Soborze Watykańskim II i do samego końca swego życia zmarł, przypomnijmy, to był rok?
1: Wrzesień 73.
0: 73 rok, czyli przez te kilka ostatnich lat swego życia, gdy patrzył na te zmiany w kościele, przejście z mszy trydenckiej na mszę nowego rytu w językach narodowych. To był chyba taki dodatkowy impuls dla niego do tej melancholii. W 73 roku odszedł pisarz, lingwista, twórca wspaniałego świata.
1: Współtwórca współczesnej kultury.
0: Ale zarazem tradycjonalista, katolik, o czym trzeba pamiętać. Jego twórczość tutaj, tak jak pan Michał powiedział, żyje własnym życiem i dalej funkcjonuje. Warto chyba, żebyśmy biorąc kolejną książkę Tolkiena, czy wyprawiając się na kolejną ekranizację, bo jestem więcej niż pewien, że powstaną następne po Hobbicie. Przecież historii z tego uniwersum jest mnóstwo, właściwie niewyczerpana ilość. Warto, żebyśmy pamiętali o tym, że to wszystko zapewne by nie powstało, albo powstałoby zupełnie inne, gdyby nie ten jego stosunek do kościoła, do religii. Głęboki, tak jak pan Jarema wspominał, głęboko przenikający jego duszę. Moimi i państwa gośćmi w dzisiejszej audycji poświęconej Tolkienowi byli pan Michał Gruszczyński.
1: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panom.
0: I pan Jarema Piekutowski. Ja państwu także dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
3: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach, bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu. I prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga. I w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda? Reprezentuje taką wyższą siłę, która jest dobra, której zależy na ludziach, która, no właśnie, jest w stanie się poświęcić i tak dalej. Zresztą socjolog słynny, klasyczny Emil Durkheim uważał, że tak naprawdę Bóg jest taką projekcją czy też emanacją naszego doświadczenia wielkości społeczeństwa. My to doświadczenie mamy na przykład zawsze wtedy, kiedy słuchamy chóru, prawda? Kiedy te głosy się układają w takie cudowne, w taką cudowną harmonię, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą to czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycji? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat temu i co przede wszystkim niszczy, co przede wszystkim niszczy wzajemne zaufanie w społeczeństwie?
2: Ja myślę, że niszczy je przede wszystkim ciągłe powtarzanie, że sobie nie ufamy. Okay. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek jest istotą refleksyjną, świadomą i intencjonalną. W związku z tym jego działania zawsze są, czy decyzje są zawsze zakotwiczone w przekonaniach, w oczekiwaniach. Im bardziej nam się mówi, jak w Kubusiu Puchatku, prawda, że my sobie nie ufamy, tym bardziej jak spotykam człowieka, którego nie znam, to zaczynam coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiem, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśń o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycofamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, że bym uśmiechnąwszy się do człowieka, nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. Na to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie i z tego zasłynęła, westchnęła głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. Myśmy zrobili swego czasu, ukazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą. Tak, co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień. Tak, że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez przerwy robią jakieś głupie takie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
2: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił: mam w nosie twój sekator. To jest to. To, co chcę powiedzieć, to ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku. Tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby no, nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody, ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, no samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. Tak. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
2: Nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food w Polsce. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, no partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. To jest tak, że one jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje i ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola, ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania. Dobrze. W studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Skąd, krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
2: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
2: Tak, pozarządowym ufamy.
1: Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
2: Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane za nadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia tutaj, nie będzie. NATO oczywiście no, było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie, tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu. Zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone. Mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika? Jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina, dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście

0: Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne, co zostaje, to to, co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. Mhm. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. Mhm. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał właśnie za tę książkę, dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność. Kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest. Ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańcze albo czekoladę. I szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć. I po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie. Co zrobimy właśnie z miłości? I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie robią rzeczy samorzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Tak. Że to tak, w ogóle rodzina. A to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No, takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
0: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku, potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.
1: Chciałem powiedzieć samotność.
0: Tak, tak, ponieważ tak, jest samotność seniorów. Oni sami w dużej mierze są ludźmi, którzy należą do pokolenia masowej migracji. Musimy pamiętać, że ze wsi do miast przeniosła się w tamtych latach prawie połowa młodego pokolenia, prawda? Socjalizm został zbudowany na drenażu wsi z zasobów ludzkich, z zasobów też ekonomicznych, no ale to jest temat na inną zupełnie rozmowę, więc i są to ludzie, którzy mają dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, jak, znaczy są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej. No tak, te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda? Ten ton, miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych, nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w Drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no nie brakuje dookoła.
0: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie, no nieważne. Mhm. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam. Prawda? Tak, tak.
0: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy. Więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam się organizowaniem różnego rodzaju konsultacji społecznych, na przykład pierwszy sondaż deliberatywny w Poznaniu, nieważne, tak trochę się pochwalę, ale to były spotkania, na którym zasiadali na przykład w Poznaniu w tym pierwszym w tej pierwszej deliberacji siedzieli obok siebie zagorzali kibole i miłe starsze panie, ponieważ ta narada dotyczyła tego, co zrobić ze stadionem na Bułgarskiej, wyremontowanym za publiczne pieniądze po Euro 2012. Więc to nie jest tak, my potrafimy rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych, to nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, w których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. Michał Poklękowski, słyszymy się już niebawem jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą-Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Witam.
1: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? No tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
2: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
1: Perspektywę też inną.
2: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty. I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na koncert, na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej, ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, pani profesor, sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów, tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, a doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, zza ogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
2: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny strych do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często jakichś narad sąsiedzkich, związanych na przykład ze wzbogaceniem podwórka o huśtawkę. Pamiętam jak dziś, że ta huśtawka się pojawiła. Ojcowie przed naszą kamienicą na podwórku wylewali lodowisko zimą, bo jeszcze wtedy były naprawdę siarczyste mrozy. Więc jakby wszystko sprzyjało temu. Chodziliśmy do jednej szkoły. Natomiast jak budujemy dzisiaj? No budujemy tak, że ja windą zjeżdżam do podziemnego garażu, gdzie wsiadam w swój samochód i wyjeżdżam. Nie ma żadnych wspólnych przestrzeni, dokładnie, ponieważ wszyscy mają pralko-suszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy by rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. Dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Tak. Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy Dzień Sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
1: Świetna także, inicjatywa.
2: Tak, świetna inicjatywa. Mhm. Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnie, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to sprzyja.
1: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się układają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
2: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
1: Jasne.
2: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
1: To prawda. To prawda, to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
2: Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Drogowskazy.

0: SK Rock Warszawa.
1: Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się na tym?

chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, zparto.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro.

No, no, no, no, no, no. Oh, fuck.

nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
1: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął dziś projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
4: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
3: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji w tej sprawie. Mateuszu, na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta?
5: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
6: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
5: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
6: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
5: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
7: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
5: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbing, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. Do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny. Ich przylot śledził Rafał Różycki.
8: Pierwsze 3 husarze przyleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
9: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
8: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku, podobnie jak w maju, śledziły tłumy fanów lotnictwa.
10: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
11: Nasze polskie, szachownica.
8: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
1: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, jednak drugie LO w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu.
12: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przedmiotach ścisłych.
1: Informuje dyrektor liceum Waldemar Gancarz. Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnym. Dziki problem z dzikami. Na warszawskiej Woli zwierzęta coraz częściej chodzą ulicami dzielnicy. Mieszkańcy przyznają, to duży problem.
13: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać. Dużo było, były stare i młode.
1: Pomysłów na pozbycie się dzików jest kilka. Radni dzielnicy sugerują, by postawić tablice informacyjne mówiące o tym, że nie powinno się dokarmiać tych zwierząt. Są też bardziej kreatywne rozwiązania.
14: Środki chemiczne, które oddają zapach ludzkiego potu. Jest absolutnie wystarczające, żeby to miejsce dzik omijał.
1: Mówi Jarosław Lewandowski, radny dzielnicy Wola. Lasy miejskie od początku roku przyjęły od mieszkańców prawie 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. Również od początku roku przeprowadzono prawie 4 tysiące interwencji terenowych w sprawie tych zwierząt.

0: SK Rock Warszawa.
1: Na pokładzie nie było Polaków. 8 osób zginęło w katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Potrącił 15-latka i uciekł. Policja zatrzymała poszukiwanego od piątku 26-letniego mężczyznę. W raporcie Zakopane ponad 700 osób pobiegło po oddech dla chorych na mukowiscydozę.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To najnowsze informacje w sprawie niedzielnej katastrofy promu u wybrzeży Cypru. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 8. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. A według ostatnich ustaleń na pokładzie statku znajdowało się 267 osób. Wycieczkowy katamaran przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
3: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Akcja ratunkowa na morzu w rejonie Kireny cały czas trwa.
2: To jest raport.
1: Był poszukiwany od piątku. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku w małopolskim Zadrożu. Chodzi o potrącenie 15-latka i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przebywa w policyjnej izbie zatrzymań.
4: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, jak rodzice zaniepokoili się, że nie wraca do domu. Został przetransportowany drogą lotniczą do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Mniej cukru i więcej zdrowia. Od września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany obejmą automaty, sklepiki i stołówki, a ich celem będzie ograniczenie produktów o niskiej wartości odżywczej i promowanie zdrowych nawyków. To odpowiedź na alarmujące dane dotyczące nadwagi wśród najmłodszych.
5: Dane epidemiologiczne wskazują, że co trzecie dziecko w Polsce w wieku wczesnoszkolnym ma nadmiar masy ciała. Jest to wyraźny wzrost w stosunku do pomiarów sprzed COVID-u. I są to dane, które są też wyższe niż średnia europejska. Częściej nadmiar masy ciała dotyczy chłopców, więc są to dane, które powinniśmy traktować jako dane alarmujące.
1: Tłumaczy Paulina Metelska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród najważniejszych zmian jest większy udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego w szkolnych posiłkach. Ograniczona zostanie również ilość soli i tłuszczu, a jadłospisy mają częściej opierać się na produktach pełnoziarnistych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Bieg charytatywny pod Giewontem odbył się po raz 11. W tym roku pieniądze były zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
6: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
7: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
8: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to wsparcie to jest jakby wskazany.
9: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
7: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
1: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka biegu.
10: Pogoda. To ja się postaram teraz. Uwaga, więc tak, na razie jest ładnie wszędzie i dość ciepło, ale potem im bliżej końca dnia, tym bardziej będzie lało wszędzie. No bo patrzę, że rzeczywiście wszędzie. A potem pogoda się spierniczy. Ale za to ja cię bardzo...
11: Ale zobacz, powiedziałaś, że będzie lało, a dopiero potem pogoda się spierniczy.
10: Tak, ale to do końca tygodnia będzie już tak, że już skończy się lato, mamy ostatni dzień wakacji, a Wojtek to spędził dzień z białymi niedźwiedziami. Naprawdę! Słuchajcie, pokazał mi dopiero teraz zdjęcie. I to wcale nie było pod kołem podbiegunowym, ale
11: to
10: po prostu...
11: To były psy, proszę państwa, samojedy. Po prostu białe psy. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Prawie, że w komplecie kądzia nie ma, ale niedługo nadrobi zaległości. Bardzo nam miło się z państwem słyszeć w ostatnim dniu wakacji.
10: Ja cię kręcę w obie ręce.
11: No, dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: I Ania Kruszyńska w raportach, dlatego tak jak wspomniałem, dziś rozmawiamy o tym, co się za szybko kończy.
14: Co się za szybko kończy?
15: No to ja uważam, że wakacje i bardzo bym chciała, żeby trwały dłużej.
11: Nie kończy wakacji ten, który ich w ogóle nie miał.
10: Przestań, tam troszkę pojeździłeś. No, jeśli chodzi o wakacje, to są ostatnie podrygi konającej ostrygi.
11: Co się za szybko kończy? Odpytamy. Aniu, co u ciebie?
16: Kamil Majchrzak udanie rozpoczął wielkoszlemowe US Open.
11: Dzień dobry. Linkin Park na poranek.

0: No to jest dobre pytanie. Wierzę jej, czy nie wierzę?
1: Ale zobacz, po prostu ostatnia nocka, co się szybko kończy. W pewnym momencie wszystko jest ostatnie. Na przykład myśmy zaliczyli ostatnią rokowiznę tego roku i było rzeczywiście niesamowicie. Słuchajcie, zrobiliśmy parę niezłych historii. Przyjechał zespół, który się nazywa Kid Capici. I ja się zachwyciłam tym zespołem, bo to są chłopaki z Wielkiej Brytanii, z Hastings i są po prostu przeuroczy. I po pierwsze, wyszli na scenę i pozamiatali, bo ja w ogóle kocham takie punkowe granie garażowe.
0: Czyli dzięki nim było czysto.
1: No tak, rzeczywiście zamiatali, bardzo ładnie zamiatali. Chociaż ja nie wiem, z tą czystością to bym nie szalała, bo oni trochę bałaganu potem wokół siebie robili. Przeuroczy goście. Wpadli do nas do studia i zaczęliśmy gadać. Pogadali z Klaudią, potem pogadali ze mną, no i zaczęliśmy się wymieniać na informacje o dziarach. I ja mówię, typa to z Aberdeen mam, typa to mam z Camden Town, z Londynu. A ja mam stąd, a ja mam stąd. I ja mówię, ej chłopaki, a macie dziary z Polski? Oni mówią, no właśnie jeszcze nie. I ja mówię, bo wiecie co, tam jest studio tatuażu, to możemy was wydziarać. A oni na to, no co ty, idziemy. No i poszliśmy tam i wydzieraliśmy chłopaków.
0: Proszę bardzo. Od razu pod igłę.
1: Tak, Krzysiek, nasz kochany z promocji, powiedział, wiesz co, Ziętara, jeśli chodzi o namawianie ludzi do tatuaży, to masz skuteczność 100%.
0: Doskonałe wspomnienie. Proszę Państwa, zresztą to wszystko jest naocznie udowodnione telefonem, kamerką na naszym Instagramie. Jeszcze tak, wspomnienie z weekendu można sobie odświeżać, oglądać i tym samym można powiedzieć, że z jednej strony kończymy już festiwalowe lato, co jednoznacznie nie oznacza, co jednocześnie nie oznacza, że kończymy z fajnymi koncertami.
1: Nie, no w życiu.
0: Będzie jeszcze parę fajnych niespodzianek, łącznie z Rocktoberfestem w tym roku, więc bądźcie czujni, bądźcie ze Skoń Rock, ale dziś rozmawiamy o tym, co za szybko się kończy.
2: Co się za szybko kończy?
3: Myślę, że młodość i dlatego powinniśmy z niej korzystać jak najdłużej i cieszyć się tym, co mamy, jak jesteśmy młodzi.
1: To zależy, ja jeszcze nie wiem, kim będę, gdy dorosnę.
0: Ja tak samo.
4: Dzień dobry, witam, poniedziałek.
0: Telefon Messenger Eski Rock, do Państwa dyspozycji, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: co się za szybko kończą, o tym dzisiaj rozmawiamy z okazji dnia kończącego te piękne wakacje. Mam wrażenie, że żywot niektórych artystów za szybko się kończy, to tak filozoficznie powiem, w odniesieniu do poprzedniego zespołu.
1: No, to prawda jest. Na szczęście zostaje po nich muzyka. Ja z kolei chciałam tylko optymistycznie, że jednak to jest tak, że jak coś się kończy, to coś innego się zaczyna i nie ma co siedzieć i płakać i myśleć, Boże, się skończyło, bo zaraz zacznie się zupełnie nowa historia.
0: Oczywiście, no. Na przykład kończy się noc, zaczyna się dzień.
1: No, na przykład, ja wiem, że kończą się wakacje, ale ja dopiero jadę na wakacje za tydzień. Ha, ha, ha.
0: Coś przerywa, Aśka, coś przerywa, halo, kto z Państwa?
2: Witam, zdecydowanie za wcześnie się kończy lato, noc, a no i oczywiście wyjazdy koncertowe, to się za grubo, za szybko kończy.
1: Nie, no nie ma co się stresować, przecież my ze Ską Rock to będziemy robić jeszcze całe mnóstwo koncertów do końca tego roku, więc w ogóle nie ma co się stresować. Koncerty na pewno się nie skończą.
0: To prawda, mam nadzieję, że słuchacze też się nie skończą, na przykład tu proszę, druga linia.
3: No takie top 3 chyba to jednak będzie, że za szybko kończy się wypłata, że za szybko kończy się czas wolny. Czy to forma weekendu, czy wakacji. No i seks, jaki by nie był, to i tak zawsze za szybko się kończy, przecież on mógłby trwać i trwać.
0: Jasne.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: Mógłby, ale czasem się nie udaje.
0: Kończyłby tu państwu coś powiedział na ten temat, ale go nie ma.

0: 6.30 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska na posterunku.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Zyskują prywatne firmy, a tracą rodzice, ocenia Barbara Nowacka. Minister edukacji chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o e-dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jej zdaniem argumenty przedstawione przez Karola Nawrockiego są zbieżne ze stanowiskiem komercyjnych operatorów dzienników elektronicznych, a do tematu wrócimy o 7.00. Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
3: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
2: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji.

0: SK Rock Sport.
1: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans do Mistrzostw Świata, zaplanowano w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamada Medjedowicza w każdym z 3 setów 6-3.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: jako że ostatni dzień wakacji, to wszystkim chciałbym życzyć miłego dnia. A rodzice na pewno płaczą, że jutro ich dzieci muszą do szkoły. Pozdrawiam.
1: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: blender czy ciągnik, więc przypomina nam się klimat dożynkowy, który udzielił się w ostatnich tygodniach w niektórych lokalnych miejscowościach, małych zwłaszcza. No i Asia, widzę, że jest taka podekscytowana, bo chyba idzie w tym kierunku.
1: To jest świetna historia. I właśnie jak są dożynki, to znaczy, że kończy się lato. No i w Chorzelach odbyła się edycja święta mleka i chleba. No i to bardzo dziwnie się tam rzeczy działy. Otóż wyobraźcie sobie, że pod koniec imprezy niektórzy uczestnicy postanowili odjechać kombajnem stojącym pod sceną, ale się okazało, że maszyna była spięta ze stelażem całej konstrukcji wielkiej sceny. No i teraz cytuję, odjeżdżając zniszczyli zataszenie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym nie przejmując się zbytnio stratami, które spowodowali, ruszyli kombajnem w podróż po gminie. Przeczytałam to na lokalnym portalu Info Przasnysz. No i scena runęła, w związku z tym dożynki się skończyły, a kombajn pewnie pojechał w pole.
0: No w pole musiał jechać, a co będzie dyskoteki robił?
2: 6 na 9 SROK.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Reklama. SK Rok. Nowości, które dobrze rokują.

0: Proszę Państwa, co się za szybko kończy, o tym sobie dzisiaj dyskutujemy. Można by na przykład zaryzykować stwierdzenie, że konkursy w Esteroch się za szybko kończą, dlatego ten dopiero rozpoczynamy.
1: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esteroch.
2: Kto to jest? Będziemy sobie teraz zgadywać i zastanawiać. A mamy jeszcze gacie kąpieliczne?
0: Oczywiście, że
2: mamy,
0: tak.
2: Nie?
0: Mamy,
2: no,
0: mamy.
2: Wiesz, że na rokowiźnie łapali mnie słuchacze za rękę i mówi: Ziętoro, załadł gacie kąpieliczne. Wiem,
0: Boże, ze sobą całą paczkę.
2: I jasne, po prostu wszystkie rozmiary, pełna rozmiarówka.
0: Mamy jeszcze koszulki I Love 69, mamy jeszcze piłki plażowe, które wam się przydadzą też w hali, bo to są piękne piłki do grania w siatkówkę. Najpierw jednak musicie zgadnąć, o jaką postać dzisiaj nam chodzi.
2: W hali powiedziałeś. Ładnie. Piłka do hali. Przepraszam, no tak, bardzo. Dobra, okej. Okay,
0: siatkarze grają w hali, a nie na hali.
2: Podpowiadamy. Był na bakier ze szkolną dyscypliną.
0: Ty, to o tobie.
2: Tak.
0: Ta postać ma też coś wspólnego z Edwardem Stachurą.
2: I ma też coś wspólnego, uwaga, z Wiedźminem.
0: Kurde, kto to jest? Proszę Państwa, Messengerski Rok. Tam czekamy na wasze propozycje. Nagrywajcie się, a potem będziemy do was oddzwaniać.
1: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Przez cały weekend mieliśmy, proszę Państwa, wywalone na to, co się dzieje na świecie, ale pudelka sobie odpuścić nie mogliśmy.
1: Życiu.
2: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
0: Co ty mówisz?
1: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty. Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów, mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
0: Uwaga, to będzie też porażające. Kylie Jenner planuje powiększyć biust i mówi, chcę, żeby piersi wchodziły do pokoju przede mną. Ja czekam na ten moment, kiedy będzie można sobie powiększyć mózg.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
5: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
6: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jak myśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
4: Melina.
7: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
4: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
14: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy Was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto, a chodzi o e-dziennik. Budynek grozi zawaleniem, ewakuacja mieszkańców szczecińskiej kamienicy. Śmiecenie w górach to obciach w raporcie akcja Czyste Tatry Eko Małopolska.
16: SK Rock. Raport.
15: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem Barbary Nowackiej argumenty przedstawione przez prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Nowacka oceniła, że na wecie zyskają prywatne firmy, a stracą rodzice.
17: Minister edukacji Edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
18: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
17: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
15: Relacjonował Mateusz Gołębiewski.
16: To jest raport.
15: Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza taka akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran, jak to określił, za śmiertelny atak wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Żyjemy na kartonach, mówią ewakuowani mieszkańcy szczecińskiej kamienicy, która grozi zawaleniem. To ze względu na postępujące pęknięcia i mieszkania przy ulicy Chorzej. Prąd, woda i gaz już zostały odcięte. Mieszkańcy opróżniają mieszkania ze swojego dobytku, bo jak mówią, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o bezwzględnym zamknięciu budynku. Z lokatorami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
19: Wyszłaś w dorosłe życie bez dachu nad głową.
20: Jako bezdomna.
19: Tak.
21: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść, więc raczej wszystkie rzeczy, cały dobytek trzeba jakoś uratować.
22: Czy to jest ogromny stres?
21: Bardzo duży. Jeszcze, że blok miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
23: Ja żyłam pewności, że ja tu będę nadal mieszkać. To jest z dnia na dzień. To nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wyprowadzkę. My nie byliśmy.
15: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Lokatorzy czekają na dalsze decyzje.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Było tragicznie, jest dużo lepiej. 14 lat zajęła zmiana nastawienia turystów w Tatrach, że śmiecenie w górach to obciach. Akcja Czyste Tatry Eko Małopolska odbyła się po raz 15. Wolontariusze znów wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Edukacja jest najważniejsza, mówi Mateusz Ligocki, utytułowany snowboardzista i olimpijczyk, ambasador akcji.
24: Turyści do niedawna też syfili, mówię do niedawna dlatego, że żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
25: Co ze sobą zabierzemy na szlak, to dokładnie to samo musimy ze sobą zabrać. A jeżeli znajdziemy nie swoje śmieci, to też żadna to siara, po prostu wziąć, spakować, żeby właśnie ta ekologia nie była tylko jakimś takim fajnym, modnym frazesem, ale po prostu częścią naszego życia. O to, żeby właśnie trochę rozkmienić, czy do roboty, do sklepu muszę koniecznie odpalać auto, czy mogę pojechać na rowerze, hulajnodze.
15: Dodał Jan Mela, podróżnik i ambasador akcji.
14: Pogoda.
0: Ja nie chcę nic mówić, no, ale w takim myśleniu ja jednak tutaj wiodę prym. Ja do pracy na nóżkach, elegancko, ekologicznie, zdrowo, a koleżanka jednak smrodzi samochodem.
1: No jejuś, ale za to nie śmiecę na przykład w lasach i ja mam pomysł.
0: Ale ja też nie śmiecę w lasach.
1: No właśnie, no dobra, super.
0: Więc nadal prowadzę.
1: Co, przestań tak dręczyć, ale na pewno korzystasz ze sztucznej inteligencji, która najbardziej zatruwa środowisko. Chociaż sztuczną trzeba mieć.
0: Co z pogodą? Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze ciepło. Asia mówiła, że później już będzie mniej ciepło. Dzisiaj tak. Do 27 stopni, jutro już około 20. Wieczorem możliwe też przelotne opady deszczu. Dzień dobry. Co się za szybko kończy? Pogoda w SC Rock.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
26: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
0: Ania Kruszyńska w raportach. Dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się nad tym...
27: Dzień dobry, dzień dobry. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy.
1: Matka, jaki defetyzm po prostu pozbuju.
0: Aniu, co u Ciebie w raportach?
15: U mnie poniedziałek na sportowa, aż 17 goli w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy.
0: To się za szybko kończy. Messenger i telefon czekają na Państwa.

0: Edyta Bartosiewicz na Dzień Dobry Westerok. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, poniedziałek, ostatni poniedziałek tych wakacji, w ogóle ostatni dzień tegorocznych wakacji.
1: No i pytamy Was, co się szybko kończy. Ja wiem, generalnie zawsze każdy weekend się bardzo szybko kończy. To jest ten motyw, że człowiek wychodzi w piątek i ma takie hej, ekstra, ale mamy cały weekend wolny i nagle jest takie... Co się stało, że jest niedziela i już jest po sprawie.
0: Szykować program na poniedziałek i się zastanawiać, tak, jak ten tydzień będzie wyglądał.
1: Ale ja nie zdążyłam posząść. Dlaczego? No więc rzeczywiście weekend ma to do siebie, że się szybko kończy. No i kawa. Kawa. Człowiek wychłeptuje. Ale zaraz. Gdzie jest moja kawa? No i wtedy trzeba na szybciutko dolewkę dożylnie.
0: Ale zobacz, paliwo w samochodzie też się bardzo szybko kończy. Zwłaszcza na przykład jak ty trzasnąłaś trasę z Krakowa do Warszawy. Ja wczoraj wracałem z Zielonej Góry do Warszawy. W związku z tym to paliwo bardzo szybko się kończy. A tym bardziej, że teraz się kończy promocja na paliwo, to jeszcze
1: dajcie
0: bardziej będzie smutek.
1: Dajcie spokój, po prostu jak podjechałam wczoraj na stację benzynową, to miałam takie, ja cię kręcę w obie ręce, co tu się wyrabia w ogóle?
0: To i tak zabawne, jak podjeżdżasz na stację i tam jest cena paliwa z przedostatnich 30 dni najtańsza, 5,13, teraz tam 6,50, a jutro kto wie, 7, 8, sky is the limit.
1: Daj spokój.
0: Proszę Państwa, co się za szybko kończy, tam były wspomnienia nawiązujące do redaktora Olszewskiego, którego nie ma, o nieobecnych się nie mówi, ale my mówimy.
2: Biorąc pod uwagę stosunkowo odważny żart małżeński redaktora Konrada i jego dystans do życia, to myślę, że w kwestii tego za szybko kończącego się seksu jedyne, co mógłby dodać, to chyba tylko tyle, że nie ma z tym problemu, bo żeby coś się za szybko skończyło, musi się zacząć.
0: He, kto jeszcze?
3: Co za szybko się kończy?
4: Czas się kończy za szybko.
3: Chciałaby pani mieć więcej czasu na co na przykład?
4: Na duperelki.
5: It's Lazy Monday. Be the laziest version of yourself.
6: Eskarok.
0: Za duperelki kochamy tę panią, prawda?
1: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać, co ja bym chciała w życiu robić. Ja już teraz wiem. Duperelki.
0: Właściwie to tutaj robimy.

0: Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Pozdrawiam Oziębę.
1: Ale powiało chłodem.
2: Reklama. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Cześć, jestem Ola, Twoja wirtualna asystentka. W czym mogę Ci pomóc?
6: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy Was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
7: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
8: Reklama.
9: SK Rock Warszawa.

0: Wakacje powoli się kończą, a to przecież czas, kiedy stawiamy zamki na piasku, ale to też czas, Westerok, kiedy zastanawiamy się...
1: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esterok. Kto to jest?
2: Kto to jest?
3: Kto to jest?
4: Nie będę też robić, ale babki na plaży.
0: Babka to będzie, jak się położysz. Babka na plaży.
4: Słuchajcie, ja też chcę mieć gacie kąpieliczne. Będę leżeć na plaży w gaciach kąpielicznych Eskirok. Jak wy chcecie mieć gacie kąpieliczne, bo przecież jeszcze ciepło będzie, nie jest tak źle. To musicie teraz zgadnąć kolejne trzy podpowiedzi. O kim my w ogóle rozmawiamy?
0: To czekaj, przypomnijmy najpierw pierwsze trzy.
4: Dobra.
0: I puśćmy państwa propozycje.
4: Przypomnijmy, proszę, był na bakier ze szkolną dyscypliną.
0: Ma coś wspólnego z Edwardem Stachurą.
4: I ma też wspólnego coś z Wiedźminem.
0: Kto to może być?
5: No. Witam serdecznie. Czy chodzi o Żebrowskiego? Pozdrawiam.
6: Nie wiem, czy to ta postać, to o Jana Skrzetuskiego wam chodzi? Ty kurczę, zapędziłem się. On grał Michała Żebrowskiego. To chyba o Michała Żebrowskiego chodzi.
0: Skrzetuski grał Michała Żebrowskiego, ale
4: Wiedźmin grał Żebrowskiego.
0: Aha.
4: Rozumiesz.
0: Tak czy siak, żaden z nich nie jest odpowiedzią. Mm-hmm. Uwaga, jeszcze tutaj mamy takie propozycje.
7: Witam. Bardzo z tej strony, czy chodzi o poetę Rafała Wojaczka?
0: A-a.
8: Postacią, która łączy te trzy fakty, jest Jaskier.
0: A-a.
4: Czy Jaskier byłby zupełnie... Ja lubiłam go bardzo. No to w takim razie teraz uwaga, skupcie się. Ta postać mogłaby się podpiąć pod pierwszą zwrotkę piosenki Tila w Warszawa.
0: Mm-hmm, ta postać ma też dużo wspólnego ze zwierzętami.
4: No i podobno już w wieku 3 lat reagował na muzyczne klasyki.
0: Kto to ciekawe, może być?
4: Reagował, ciekawe, ja swoją drogą, może kwilił?
0: Albo płakał.
1: Poranne dochodzenie w Esterok.

0: za piękny świat. Niekoniecznie tak mówimy w poniedziałek, ale my we 100 rok tak mówimy. Ania Kruszyńska w raporcie Eski Rok, 7.31.
1: Eski Rok. Raport.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej nr 25 w Wielkopolsce. Rano w Pawłowie samochód osobowy śmiertelnie potrącił rowerzystę. Zablokowana jest droga na odcinku Międzybórz-Chojnik. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Teraz tragiczne doniesienia z Krety. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski. Została wyciągnięta nieprzytomna z basenu hotelowego w Platanias, gdzie spędzała wakacje z rodzicami. Dziewczynka zmarła w szpitalu.
1: To jest raport.
2: Pierwszy dzwonek i nowe zasady. Od jutra w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany mają promować zdrowsze nawyki. Obejmą m.in. szkolne sklepiki, automaty oraz posiłki przygotowywane dla uczniów.
3: Dotyczy to obowiązkowego obiadu roślinnego przynajmniej raz w tygodniu. Limit mięsa ścisły, czyli w ujęciu tygodniowym harmonogram posiłków dopuszcza maksymalnie 2 posiłki ze świeżego mięsa oraz 1 z ryb. Więcej warzyw, owoców, mniej smażenia.
2: Tłumaczy Ryszard Muszytowski z gdańskiego magistratu. W szkolnych automatach nie znajdziemy już m.in. chipsów, słodzonych napojów czy popularnych słodyczy. Zamiast nich mają pojawić się m.in. owoce, kanapki i gorzka czekolada.
1: SK Rock Sport.
2: Aż 17 goli padło w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Raków poniósł 4. porażkę z rzędu i jego dorobek to dalej zarobił.

0: Trójkolorowi zajęli drugie miejsce. Trzecia lokata przepadła USA, a czwarta Słowenii.
1: 6 na 9 w SC

0: To się za szybko kończy, to nasz dzisiejszy temat dnia. Żartowaliśmy sobie, że czasami konkursy w Esterok się za szybko kończą, ale to nie jest dzisiejszy przypadek.
1: Dzisiaj jest grubo.
2: Poranne dochodzenie w Esterok.
1: O baby, tu się naprawdę dzieje, wszyscy walczą o gacie kąpieliczne i oczywiście o koszulkę 6x9. No i pytamy was o postać, którą ukryliśmy pod powiedziami. Mm-hmm. Najpierw było, że był na bakier ze szkolną dyscypliną i że ma coś wspólnego z Edwardem Stachurą i z Wiedźminem.
0: Potem się dowiedzieliśmy, że ta postać mogłaby się podpiąć pod pierwszą zwrotkę piosenki Tila w Warszawa. Ta postać ma dużo wspólnego ze zwierzętami, a podobno już w wieku 3 lat ta postać reagowała na muzyczne klasyki. Mhm. I państwo lecicie w tę stronę.
3: Szemo Mazury, czy to Czesław Niemen?
4: To może chodzi w takim razie o Amadeusza Mozarta.
5: Jak nie Jasker, to może Zbigniew Zamachowski.
0: Niestety, to nie ten kierunek. Nie. Jeszcze tutaj ktoś mierzy wysoko.
6: Cześć, czy postacią poszukiwaną w waszym konkursie jest Marcin Prokop?
1: Nie, też nie, chociaż Marcina Prokopa pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: I uważaj, tutaj taka ciekawa propozycja telefoniczna.
7: Trasa Bydgoszcz Piła. Ciekawe pytanie, może chodzić o pana Roberta, tak mi się wydaje. On i lubił Edka i nagrał, nie pamiętam co nagrał, ale coś współtworzył przy Wiedźminie. Prawdopodobnie chodzi o pana Roberta.
1: Makłowicz?
0: Lewandowski? Mamy zagadkę w zagadce. No, jeszcze jaki Robert? No, proszę państwa.
1: Znanych Robertów, no, może De Niro.
0: Proszę państwa, kogo dzisiaj poszukujemy w porannym dochodzeniu? A, jeszcze kolejne podpowiedzi dorzucamy.
1: Ta postać ma sporo czasu spędza z rodziną, nawet w pracy.
0: I wiemy, że ta postać jak nikt inny zna się na biustach.
2: Poranne dochodzenie. Eskirok. Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
16: Koniec lata. Nie.
17: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
18: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
17: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
19: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Reklama.

0: Piękne, wzruszające, sentymentalne koncerty Dżemu za nami, między innymi na festiwalu Rockowizna. I co? Fajnie grają.
1: A jak?
0: Riddle jest, to wszystko się zgadza, nie?
1: Niesamowite, jak ma bardzo podobny głos do taty.
0: Coś takiego. No. Może to rodzina.
2: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock.
1: Ty złośliwcze, ty
0: proszę
1: państwa, normalnie złośliwy taki, że hej.
0: Od godziny chodzimy za wami z tymi podpowiedziami. Aha. I myślę, że teraz czas na wielkie rozwiązanie. Przypomnijmy, co to za postać.
1: Słuchajcie, był na bakier ze szkolną dyscypliną, miał wspólnego coś z Edwardem Stachurą i z Wiedźminem.
0: Mógłby się podpiąć pod pierwszą zwrotkę piosenki T-Lab Warszawa. Ta postać ma dużo wspólnego ze zwierzętami. Podobno w wieku 3 lat reagował już na muzyczne klasyki.
1: No i sporo czasu spędza z rodziną nawet w pracy.
0: Szczególnie w pracy. No i zna się na kobiecych biustach jak nikt inny. Kto to jest?
3: Czy szukamy Michała Żebrowskiego?
4: Czy poszukiwaną postacią jest Muniek Staszczyk? Mówią, że do 3 razy sztuka, ja próbuję 2 razy.
5: Cześć, czy to Wojtek Szumański? Jest to postacią?
0: Kto jeszcze?
6: Dzisiejsza postać to Krystyna Czubówna.
0: Piłsudski! Ale Piłsudski się znał na kobiecych biustach, jak nikt inny.
1: Na bank, no proszę cię.
0: Proszę państwa, spłynęło też sporo dobrych odpowiedzi, no ale pierwszą z tych osób zgadujących jest pan Łukasz.
7: Dzień dobry, czy to chodzi o Roberta Gawlińskiego?
0: I myślę, że ten dźwięk potwierdza...
1: do pana polecu!
0: Proszę państwa, był na bakier ze szkolną dyscypliną, 2-krotnie wywalany ze szkoły. Do tego wszystkiego miał coś wspólnego z Wiedźminem, bo nagrał, zagrał, zaśpiewał na albumie Wiedźmin u Grzegorza Ciechowskiego. Piosenka Tila w Warszawa, bo wychowywał się na warszawskim Grochowie. Dużo wspólnego ze zwierzętami, bo zespół Wilki, czyli Robert Gawliński, prawda?
1: Ty jesteś swoją drogą, naprawdę.
0: No biust to wiadomo, że piosenka Baśka, no a czas z rodziną spędza, bo w jego zespole występuje 2 jego synów, a menadżerką zespołu jest jego małżonka.
1: Bardzo to sprytne.
0: No, ale to rozwiązali, co? Spryciarze.
2: Poranne dochodzenie. Eski Rock.
0: To jak w tym dżemie.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Czas nas goni niemiłosiernie, ale niektórych rzeczy nie można opuszczać.
2: Nie, u mnie odpicowana Justyna Steczkowska w fikuśnym kapeluszu zadaje szyku nawet na chodniku. Zdaje szyku na chodniku, bo nie czuję, że rymuje.
1: U mnie Czesław Mozil uciekał z Danii do Polski, bo knajpa doprowadziła go do bankructwa. Mieliśmy dług na blisko 1 000 000 zł, bo to była maszynka do bankrutowania.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do drugiej

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne! W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
9: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.
11: Tragiczny pożar w Gdańsku. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze. Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Na pokładzie nie było Polaków, potwierdza MSZ. Składki, ubezpieczenia i wyprawka. Początek szkoły stresujący także dla rodziców.
0: SK Rock. Raport.
11: 8.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej. Na miejscu pracowały 3 zastępy straży pożarnej.
12: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, jednak w środku okazało się, że znaleźliśmy zajmowane zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób w trakcie naszych działań i przed naszymi działaniami.
11: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Okoliczności i przyczyny pożaru ustalają policjanci.
0: To jest raport.
11: Resort Spraw Zagranicznych potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Lokalne władze informują, że do tej pory w wyniku zdarzenia zmarło 8 osób. Jednostka przewożąca 267 osób przewróciła się i zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
11: Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Ze szczegółami Bartek Ważny.
14: SMS-y odwołujące alarm przyszły w niedzielę około 15. Problem w tym, że do większości mieszkańców nie trafiła wcześniej informacja o powstaniu zagrożenia. Według MSWiA rozsyłanie pierwszego komunikatu zostało przerwane, gdy pojawiła się informacja o zakończeniu zagrożenia na zachodzie Ukrainy. Część operatorów sieci komórkowych nie zdążyła wysłać SMS-ów z ostrzeżeniami.
11: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymywać SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną w Ukrainie.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Pytamy, czy początek szkoły może być stresujący także dla rodziców. Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe. Jednak jak sami mówią, wydatki zwykle nie są duże.
15: Moje dziecko dopiero zaczyna szkołę, jest w pierwszej klasie, także ciężko mi porównać. Podręczniki akurat zapewniła szkoła. To chyba plecak największym wydatkiem, w granicach 300 zł.
16: Mamy już
9: plecak z poprzedniego roku, piórnik z poprzedniego roku. Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować. Jeszcze dostaje się 300 zł na ten, więc wydaje mi się, że można się w tym zmieścić.
16: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, tylko jakieś wycieczki, wpłaty.
11: A początek roku szkolnego już jutro.
2: Pogoda.
17: Tymczasem rodzice, gdy nie ma w domu dzieci, tra la la la la la.
18: Jak to się skończy już ta laba, drodzy rodzice, trzeba będzie niestety się po prostu zebrać w sobie. A ja jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Synoptyk to jest super słowo i to też jest ekstra imię dla syna, synoptyk góralski na przykład, to mi by pasowało.
17: Sobie zapiszę na przyszłość.
18: Nie będzie padać tylko w Poznaniu, szczęśliwy jaro. Proszę bardzo, w Szczecinie i w Białymstoku, i w Rzeszowie może nie padać, a wszędzie będzie padać.
17: Ja Państwa pocieszę, bo mam zupełnie inną mapkę i na przykład na wschodzie Polski, gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny, dopiero pod wieczór te opady deszczu mogą się pojawić.
18: Dajcie nam pada w Olsztynie o 12 na mojej mapce.
17: Dajcie nam jutro znać, którzy synoptycy właśnie Was zawiedli mniej.
18: A w Lublinie będzie padać, o Jezu.
17: U mnie, że w ogóle. Tymczasem pytania o Kondzia.
19: A ja przepraszam bardzo, ale co się dzieje z panem redaktorem Łoszewskim? On dalej z tym drewnianym penisem na plaży siedzi?
17: Proszę państwa, nie znamy odpowiedzi, ale są pewne znaki.
20: Ja gut.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
18: Przywiezie nam po takim drewnianym penisiku, nie?
17: Mam nadzieję. Myślisz? Zobaczymy, co tam wystruga. Proszę Państwa, co za szybko się kończy w związku z kończącymi się wakacjami. O tym dzisiaj sobie rozmawiamy. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie. A co w raportach?
11: Ja dalej lecę z portem. Polskie siatkarki powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
17: Tylko z jakim portem?

0: To było przecież niedawno tak, jak zaczynały się wakacje, a już się kończą.
1: A, bo myślałam, że pensja przyszła. To było tak niedawno temu, a za chwilę ich nie ma. To jest właśnie coś, co szybko bardzo się kończy. Tak to jest... ale ekstra, kurz, i kupię to, i kupię to. A nie, tego jednak nie kupię.
0: Ale zobacz, w związku z tym, że do nas przyszła wypłata w piątek, to nigdy na koniec miesiąca nie miałem tak dużo pieniędzy.
1: No i ciesz się, bo jutro to się skończy.
0: Pobieram ratę kredytu i tak dalej. Dzisiaj pytam o to, co za szybko się kończy. W tej sprawie nasza Ewa była na mieście.
2: Co za szybko się kończy?
3: Pieniądze.
2: No. A na co najwięcej wydajesz pieniędzy?
3: Na jedzenie.
0: O, pani z tobą rozmawiała?
1: Tak, to ja pojadę na wakacje i będę głównie wydawać pieniądze na jedzenie.
0: Proszę państwa, ale są też sprawy poważne. I z nich nie można sobie żartować.
4: Cześć ekipa, pyta się dzisiaj, co się szybko kończy. Tak, z mojego doświadczenia życiowego dochodzę do wniosku, że najszybciej to się kończy miłość kobiety do faceta. Dowód, kiedy moja żona pojechała pierwszy raz na porodówkę, tyle brzydkich epitetów pod moim adresem, tytułów, jakie uzyskałem i bluzk, to w życiu nie słyszałem. Dowiedziałem się przy okazji, że już nigdy więcej nie mogę na nic liczyć, po czym po jakimś pół roku wszystko wróciło mniej więcej do normy, no ale przy drugim porodzie znowu stałem się tym najgorszym.
1: Ja sobie przypominam taką opowieść, jak moja znajoma po porodzie mówiła, że było tak ciężko i że w ogóle dajcie spokój jej mąż, jak patrzy na nią, mówi: kochanie, bo ty po prostu zupełnie nie powtórzyłaś tego, czego się nauczyłaś w szkole rodzenia. Trzeba wtedy tak regularnie oddychać. Ja tak spojrzałam w oczy, powiedziała: wiesz co, ja cię tak ścisnę z całej siły za przyrodzenie i każę ci regularnie oddychać.
5: 691-613-613.
6: Kto mówi?
5: Telefon zaufania Eski Rock.
0: I co, oddychał?

0: A dzień dobry, kochani. 3 tygodnie urlopu, prawie 3 tygodnie, jak z bicia strzelił. Gdzie ja nie byłem? Nad morzem? Nie byłem. W górach? Nie byłem. Na Mazurach trochę byłem. A czas się kurczy, jak góralski sweterek po praniu. Jak to leci?
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
5: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
8: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
9: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
11: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
12: Reklama.
13: SK Rock.
12: SK Rock.
13: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Ja chciałam powiedzieć, że człowiek na koniec wakacji, w ostatniego dnia wakacji, na pewno potrzebuje bardzo dobrych, optymistycznych informacji. Z taką Wojtek przychodzi.
1: Oczywiście, że tak. Mignęło mi w ten weekend. No. Piękny materiał telewizji TVN24. Zazwyczaj tam są takie defetystyczne rzeczy, a tutaj nagle 92-letnia pani Jadwiga z Poznania zostaje bohaterką materiału telewizyjnego, bo korzysta z życia jak niejedna nastolatka, chodzi na głośne koncerty.
0: Czad.
1: Chodzi na potańcówki.
0: No.
1: Na koncerty takie klubowe, wiesz, sery umca. Jest też stałą kibicką Lecha Poznań. No i tym samym udowadnia, że życie seniora może być intensywne, bogate i na pewno nienudne.
0: Wojtek jest dla mnie nadzieja.
2: Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje.
3: 6 na 9.

0: Fallen Leaves. No, powoli wkraczamy w ten okres. Kasztany się pojawią, liście będą spadały, dzień będzie krótszy, będzie zimniej, a za chwilę raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zginęły 903 osoby. Odnotowano też wzrost liczby zaginionych. Obecnie poszukiwanych jest ponad 4 tysiące osób. Do akcji zaangażowano blisko 21 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i wojskowych, wspieranych przez specjalistów z sąsiednich Indii i Chin. Według nepalskich władz nie ma kontaktu z ponad 4 tysiącami osób. Do powodzi błyskawicznej doszło 26 sierpnia. Nawiedziła himalajski region przy granicy z Tybetem.
1: To jest raport.
2: W kraju synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni.
1: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak, a dziś o to powalczy Maja Chwalińska, przed którą mecz z Taylor Townsend. Na kort wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu Chinka Xiu Wang. Ich mecz ma się zacząć około 1:00 w nocy czasu polskiego. Ligowy hit dla kolejorza. Lech Poznań pokonał 3-2 Widzew Łódź na zakończenie 6:00 kolejki Ekstraklasy. Zwycięską bramkę w 6:00 minucie doliczonego czasu zdobył Luis Palma. 7 goli zobaczyli kibice w niedzielnym meczu Rakowa z Jagiellonią. Górą byli goście z Białegostoku, którzy wygrali 5-2, ale trener Adrian Siemieniec nie chciał przyznać, że to był łatwy mecz.
3: Ocenę tego spotkania zostawię dla siebie. Nie odpowiem na pytanie, czy to był łatwy mecz, to był trudny mecz. W Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań i można sobie to powtarzać jako slogan i się uśmiechać, ale faktycznie tak jest. Każdy trzeba mecz wybiegać, każdy mecz trzeba się przygotować, wykorzystać sytuację, nie stracić goli.
2: W innym niedzielnym meczu Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice.

0: wszelki duch Pana Boga chwali. Jarosław Sobierajewicz przyjechał do studia w Warszawie.
1: Po prostu masz wafelki?
2: Nie,
1: nie masz dla mnie nic?
2: Sznytkę mogę ci dać.

0: Daj sznytkę, weź, ale nie bądź, ale weź, nie bądź taki. Słuchajcie, bo ja już wiem, co się szybko kończy. Szybko kończą się wafle. Otóż w stacji obok naszej innej radiowej koledzy mieli wafle. Mieli cały, słuchajcie, mieli cały wielki karton wafli. I ja tam codziennie chodziłam, mówiłam, ej, dajcie wafla, dajcie wafla. Ja przychodzę, oni nie mają wafli. Negocjuję z nimi.
1: Pozdrawiamy.
0: Od 6 rano z nimi negocjuję. Mówię, słuchajcie, załatwcie jeszcze te wafle, bo to jest spoko rzecz.
2: Gdybyś przychodziła do mnie codziennie z pytaniem o wafle, no, to też bym w końcu ich nie miał.
1: No. O, widzisz. Proszę bardzo. Dziękujemy, Jaro. Czekamy na więcej po godzinie 9. My natomiast razem z Państwem zastanawiamy się nad tym, co się za szybko kończy.
3: Hej, 96. Wasza audycja za szybko się kończy. Pozdrawiam.
0: Czekaj, to jest, wszystko stanęło na głowie chyba. Jesteśmy normalni, to jesteśmy 96.
1: No wiesz, no, czasami takie zmiany mogą nastąpić, jak ktoś się przełoży na drugą stronę.
4: Jest to poranne 6:00 na 9:00. Z dwóch powodów. Pierwsze, jak się kończy audycja, muszę się wziąć za robotę. A po drugie, jak kobietą mam poranne 6:00 na 9:00, to dzieci nas budzą.
1: Państwo po prostu za głośno radia słuchają.
0: Trzeba ciszyć, albo nie.
5: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Koniec lata. Nie.
12: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
13: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
12: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
14: Reklama.

Co się jeszcze za szybko kończy? Kilka dni urlopu bez dzieci. No, dzięki Wam wygraliśmy koncert Super Festival w Ostrawie. Podwójną wejściówkę. Rodzina się skrzyknęła i zaopiekowała się dziećmi. I te kilka dni ze świetną muzyką, a bez Asiku, a on mnie bije, a ona mi wyzywa, a kupę, a tego nie chcę, a chcę spać, a nie chcę spać. Za to super muza, jak już mówiłem. No to te dni za szybko się zdecydowanie skończyły.

0: powoli moglibyśmy już odmierzać czas do końca audycji, ale przecież jeszcze kilka ważnych spraw mamy do załatwienia. Między innymi zastanawiamy się nad tym, co się za szybko kończy.
1: Za szybko się kończy świeżo otwarta paczuszka pistacji.
2: W ogóle za żywność, szybko. Tak za szybko, żywność się generalnie za szybko kończy, zwłaszcza ta dobra żywność, bo jak masz takie sobie, to się tak... Wiesz, jakby ciągle to jest, owszem. Ale jak jest dobra żywność, to zaraz jej nie ma.
0: Ale tutaj się zgadzam z panem. Wczoraj właśnie chapsaliśmy sobie i fistaszki, i pistacji, i w ogóle jak masz orzeszki, bakalie, to wszystko wiesz, jesz i po prostu dłubiesz jak ten taki, jak taki mały gryzoniu. I to idzie i nagle
2: bardzo
0: koniec.
2: Bardzo mi się podoba, w ogóle chapsaliśmy sobie.
0: No, to widzisz, ładne, bo ja tak
2: też sobie
0: właśnie.
2: Czasami chapsam.
0: Kto jeszcze z państwa?
3: Stanowczo za szybko to kończy się zazwyczaj wasza audycja. Człowiek rano odpala radyjko, szósta, bo zaraz się zaczyna, chwilę posłucha, a tu cyk, prawie dziewiąta. Ja nie wiem, jak to się kończy.
2: Ja też nie wiem, no normalnie po prostu. No i co teraz?
0: Ja mam tak w nocy, kładę się spać o pierwszej, drugiej, nagle otwieram oczy, a tu piąta. To jeszcze na koniec?
4: Dzień dobry. Za szybko kończy się program 6/9. Powinniście pracować 23 godziny na dobę.
2: Tak.
0: Nie chcielibyście państwo tak. Głupoty nigdy za wiele, ale bez przesady.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: proszę państwa.
1: Przyszła, przepraszam, kapibara i od razu mówi, o, to jest historia muzyczna.
0: No bo gadacie tyle o związkach, prawda? My tutaj też rozmawiamy czasem sobie poza anteną. No. No nie rozsłyszę cały czas Kądziu, Wojtek opowiada o tych wszystkich, wiesz, babach, historiach z żonami i tak dalej. Mhm. Bono, ten, który tu śpiewał w tej piosence, ma dzisiaj ze swoją Ali rocznicę ślubu.
2: Wow.
0: Słuchajcie, 44 lata i oni są cały czas razem.
2: Nie? Znaczy, Jaro pamięta. Ciekawe, czy Bono pamięta. Proszę państwa, Jaro chciał spełnić swoje marzenie i poprowadzić poranny program, więc właśnie teraz dajemy mu na to okazję, dajemy szansę. Jaro, jak było w Łodzi? Bo słyszałem, że w Łodzi Poznaniu by się powodzi.
0: Było bardzo miło, bardzo sympatycznie. Kibice widzowie nas bardzo ciepło przyjęli.
2: No,
0: niczego tym razem nie zniszczyliśmy.
2: Drużyna też was ciepło przyjęła.
0: Kibiców, po prostu było kilku dziennikarzy z Poznania. Także byliśmy grzeczni, z szacunkiem, atmosfera top. No i wynik bardzo dobry, 3-2.
1: Ja mam dla ciebie świetną propozycję. Na przykład tutaj mógłbyś o 6 rano tutaj przyjść. My wtedy wpadniemy sobie z Wojtkiem troszkę później, ale skoro zostajesz w Warszawie, no to przecież zapraszamy. 6 rano antena z tym otworem.
0: Dobra, słuchajcie, bo ktoś mnie woła.
2: Trzymajcie się. Jaro, zrób sobie kawkę. Jaro państwa będzie tutaj gościł od godziny 9. Dla państwa to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale dla nas takie sentymentalne troszeczkę ma, bo dzisiaj prawdopodobnie po raz ostatni prowadzimy poranny program ze studia w takim kształcie, jak ono teraz wygląda.
0: No i dlatego przyjechałem.
2: No właśnie. I słuchajcie, najważniejsza wiadomość jest taka, że na szczęście nas nikt na Czerską nie przenosi.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Składam rezygnację. Nie będę robił całkiem. Przykro mi bardzo.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład w poniedziałek. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A świeży udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Reklama. SK Rock. Gramy dla was najlepsze.

0: Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby, są utrudnienia. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. W raporcie nowe zasady żywienia. Od jutra rewolucja na szkolnych stołówkach.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na Krajowej 25 w Pawłowie w powiecie ostrowskim.
2: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
0: Mówi Patrycja Naczkę z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Są utrudnienia od ronda Ostrzeszowskiego w kierunku Pawłowa. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
3: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie. Ormus to kluczowy szlak dla światowego rynku energii. Przed wojną przechodziła tędy około 1/5 światowej ropy. Eskalacja oznacza ryzyko dalszego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji także benzyny i diesla w Polsce.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad oparty na nasionach roślin strączkowych. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju. Zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektor przedszkola numer 1 w Sopocie.
4: Dotyczy to tego, że na przykład mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom i nie od dzisiaj zmagamy się z tym, że alergie wśród dzieci powodują, że też trzeba dostosować te różne możliwości żywieniowe, żeby sprostać wymaganiom, jakie są nam stawiane.
0: Stołówki gotowe, a dzieci na powrót do szkolnych obowiązków? W Kielcach wielu młodych uczniów cieszy się na spotkanie z kolegami.
5: Cieszę się z tego, że wracam do szkoły, bo spotkam się z moimi znajomymi, bo dawno ich nie widziałam.
6: Cieszę się, że wracam do szkoły, idę do drugiej klasy i mam nowy plecak, który chcę wypróbować i chcę się spotkać z kolegami po 2 miesiącach.
7: Czuję lekki stres i idę do 4. klasy.
8: A na które przedmioty najbardziej czekasz?
9: Matematykę, bo lubię bardzo.
10: Na Polskę, przyrodę i religię.
8: A jakie są twoje plany związane z nowym rokiem szkolnym?
10: Pewno chcę poprawić swoje zachowanie i chcę się lepiej uczyć.
11: Chcę lepiej się uczyć.
12: Dobrze się uczyć, to na pewno. Nie chcę, żebym był najgorszym uczniem w klasie, więc chcę się dobrze uczyć, jak na ten rok.
13: Chcę mieć wzorowe zachowanie. No będę się starać, żeby się dobrze uczyć.
0: A tematem zajął się Marcin Łataś.
14: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, miejscami burze na południowym wschodzie i wschodzie z opadami gradu. Temperatura od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywistym, w czasie burz do 75 km na godzinę, a na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie do 85 km na godzinę. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali.
14: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 14 minut po 9. To prawda to, co mówił Wojtek, że nasze studio się mocno zmieni emisyjne i dlatego pan Jaro postanowił przyjechać dziś poprowadzić program nie z Poznania, a właśnie z Warszawy. Łyżka wokół się kręci w tych pomieszczeniach, w tych ścianach tutaj, drodzy państwo, w których teraz się znajduje, działo się tyle pięknych rzeczy, a to wszystko będzie za moment wyglądać inaczej. Ale obiecuję, że po zmianach tu też nadal będzie pięknie. A teraz zapraszam na kultowe historie do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nowe nagranie od Queens of the Stone Age.

0: Ciekawym, aż tak mocno nie galopował z takim twierdzeniem, z jakim wyskoczyli tu dla Państwa na antenie Eski rok chłopcy z budki Suflera. Teraz będzie opowieść trochę o kobiecie.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Ale tylko trochę. 98 lat temu w Berlinie odbyła się premiera opery Za trzy grosze autorstwa duetu Weil Brecht. Publiczność Berliner Theater była zszokowana i równocześnie zafascynowana pokazaniem Berlina jako miasta prostytutek, żebraków i biedaków. Jest na tym, jest częścią tej opery piosenka o tytule Alabama Song. Pierwszym takim publicznym wykonaniem, takim, które zostało nagrane, było to, które zrobiła legendarna austriacka aktorka i pieśniarka Lotte Lenia. A więc rzeczywiście ona jest częścią tej historii. Trzeba dodać, że po latach 30., gdy do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler, twórczość Brechta i Weila została zakazana przez nazistów, a artyści, którzy słynęli z wykonań tychże, musieli uciekać, w tym wspomniana Lotte Lenia. I teraz przechodzimy do klutej opowieści. W latach 60. klawiszowiec zespołu The Doors, Ray Manzarek, fascynujący się teatrem epickim Brechta i muzyką Weila, przyniósł album z wykonaniem tejże piosenki Lotte Leni na próbę zespołu The Doors w klubie Whisky a Go Go. No i zespół postanowił zaaranżować utwór na nowo, na rockowo.

0: Weekendowa solenizantka pani Katarzyna Nosowska. My jej cały czas życzymy, nie tylko w ten wyjątkowy dzień urodzin, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że pani Kasia teraz słyszy. Ściskamy za panią mocno kciuki. Niech się pani wiedzie, bo jest pani trochę też dla nas. I jak pani będzie się wiodło, to nam też będzie przyjemniej. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy przed godziną 10? Będzie wspomnienie pewnego niemieckiego muzyka. O tym za moment, bo najpierw pojawią się w studiu Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina RC Rock.
2: To miał na myśli trener Michniewiczak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście.
4: Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
5: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
4: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł.
1: MediaMarkt.
12: Reklama.
1: Esta Rock. Radar.
13: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Muniek Staszczyk wraca z nowym projektem. Lider zespołu Tilafe ponownie połączył siły z przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym z częstochowskich podwórek zakładał swoją pierwszą punkową kapelę. Efektem ich powrotu jest duet Muniek plus Macio i zapowiedź albumu Mama, który promowany jest utworem Kochanie, czas się podnieść. A więcej o tej płycie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
14: What's happening? I'm Miles Kennedy.
15: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esca Rock.

Foo Fighters i The Pretender. A teraz pojawi się na antenie zespół Scorpions. Zespół pochodzący i kojarzący się z miasta o nazwie Hanover, co oczywiście nie oznacza, że wszyscy z tego zespołu, z tego Hanoveru pochodzili, pochodzą. Na przykład Rudolf Schenker, czyli gitarzysta, przychodzi na świat w ostatni dzień sierpnia, czyli ma dzisiaj urodziny, roku 48 w Dolnej Saksonii, w Hilde Schein. I przychodzi na świat w bardzo muzycznej, muzykalnej rodzinie, co z góry określało jego przyszłość. Wiadomo, że jego mama była znakomitą artystką grającą na fortepianie, a ojciec z kolei równie doskonale grał na skrzypcach. No i w wieku 5 lat mały Rudolf po raz pierwszy próbował gry na instrumencie o nazwie gitara akustyczna. No i tak się w tej gitarze zakochał, że mimo tego, że rodzice próbowali przekonać go i do tego fortepianu mamy, i do skrzypców ojca, to już z gitarą rozstać się nie chciał. Dla nas bardzo dobrze. Send Me an Angel, Scorpions.

0: Fortunate Son grupy Creedence Clearwater Revival. Na chwilę przed godziną 10, na chwilę przed spotkaniem Państwa z panią Anią, która za moment pojawi się w raporcie. A cóż po 10 w kultowych historiach? Na przykład Van Morrison, ale do niego jeszcze dojdziemy. Pierwsi zagrają dla Państwa zaraz Blondie. Call me po 10.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Tragiczny wypadek pod Wołominem. Dwoje dzieci wjechało skuterem pod pociąg. Protest górników w kopalni Wujek. Zjechali pod ziemię, ale odmówili pracy. Politycy do tablicy w raporcie protest nauczycieli przed kancelarią premiera.
3: SK Rock. Raport.
2: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci wjechało na skuterze pod pociąg. 14-latek zginął na miejscu, 13-latka trafiła do szpitala. Do wypadku doszło w miejscowości Jarzębia Łąka niedaleko Wołomina. Nastolatkowie wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
4: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
2: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Teraz Katowice i protest górników w likwidowanej kopalni Wujek. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Chodzi o kilkunastu pracowników. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
5: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji. Odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
2: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalni.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Politycy do tablicy. Nauczyciele będą dziś protestować przed kancelarią premiera. Mają się tam pojawić już za niespełna godzinę. ZNP domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
6: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
2: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych.
1: SK Rock Biznes.
2: Inflacja w sierpniu wzrosła do 3,2% z 3% w lipcu, prognozuje ekonomista PKO BP Kamil Pastor. Jego zdaniem za wzrost inflacji odpowiadają ceny paliw, a dziś Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w sierpniu. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych 19 milionów osób z platformy medycznej.
7: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
8: Warto, ja już to zrobiłam i namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
9: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
10: Ostrożności nigdy za wiele.
9: Dokładnie.
2: Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel, a do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród wykradzionych informacji. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,75 zł, za euro 4,34 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 5,07 zł.
1: Pogoda.
2: Poniedziałek na razie pogodny, ale w ciągu dnia w całym kraju będzie się zwiększało zachmurzenie. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze. Najintensywniejsze zjawiska wystąpią na południowym wschodzie oraz na krańcach południowych. W czasie burz porwy wiatru będą dochodzić do 85 km na godzinę. Burzom mogą towarzyszyć także opady gradu. Temperatura od 23 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum i na zachodzie. Najcieplej dziś na Podkarpaciu. Tam termometry wskażą do 30 stopni.
1: Rock.
11: Kultowe kawałki.
1: Kultowe historie.
11: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: za moment mija 35 lat od wydania albumu Nevermind zespołu Nirvana. W tym 91 roku szedłem do liceum, byłem w pierwszej klasie i chwila po tym, jak się w tym liceum pojawiłem, miałem już wojskowy plecak, na którym nie było jeszcze wtedy naszywek. Robiło się długopisami różnego rodzaju napisy. Akurat Nirvany nie pisałem na nim. Byli Soundgarden, byli Alice in Chains, ale Nirvana z tego grunge'owego świata była dla mnie wtedy, w tym 91 roku, najmniej paradoksalnie istotna. Ale do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy, obiecuję. Teraz 11 minut po 10 i czas na nowe.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Panowie, którzy kiedyś rozwalili scenę na openerze. Royal Blood i 10 over 10.

0: Golden Brown, zespół The Stranglers. A teraz przenosimy się najpierw do Irlandii Północnej.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo właśnie tam przyszedł na świat człowiek, który jest wielkim muzykiem. Człowiek, który jest absolutną legendą, jednym z najbardziej wpływowych i oryginalnych twórców w historii muzyki, którą nazywamy muzyką popularną. Jest człowiekiem, który łączy gatunki takie jak rhythm blues, soul, folk, jazz, rock czy muzyka celtycka. Człowiek, który w młodym wieku tak bardzo chciał być muzykiem, że gdy nie przyjęty został do pewnego zespołu z powodu braku zapotrzebowania na gitarzystę, namówił ojca do zakupu saksofonu. No i nauczył się na nim grać. No i wtedy został natychmiast zaproszony do jednego, drugiego, trzeciego lokalnego zespołu. Ale gra oczywiście na wielu instrumentach, na klawiszach, na harmonijce ustnej, na perkusji, no i na tej gitarze akustycznej, po którą sięga najchętniej. Jego twórczość przejawia podobieństwo do wielkich bardów tego świata, takich jak żyjący Bob Dylan, wciąż żyjący, mam nadzieję, jak najdłużej, czy nieżyjący Leonard Cohen. Ten człowiek, o którym teraz mówię, nie nagrał wielu tak zwanych, wiecie, hitów, ale powszechnie zaliczany jest po prostu do największych poetów rockowych. Van Morrison, człowiek, który od 10 lat jest szlachcicem, dostał ten tytuł podczas oficjalnej ceremonii w Pałacu Buckingham w 2016 roku. Czyli Van Morrison ma dziś 81 urodziny.

0: singiel z albumu Exciter, o którym Martin Gore nie myślał od samego początku, że będzie nadawać się na singiel. Uważam Free Love za niezłą piosenkę na album, ale praktycznie wszyscy w studiu mówili mi, o, to jest singiel. A ja mówiłem im, że nie sądzę, żeby tak było, ale koniec końców go przekonali. Skąd takie wahania Martina Gora? Być może stąd, jak wspominał inżynier dźwięku Steve Fitzmaurice, że Martin nagrywał swoje wokale wspierające do tej piosenki, będąc kompletnie pijany. Kiedyś Państwu więcej opowiem przy okazji rocznicy wydania albumu Exciter. Depesz Mode za nami, a przed nami m.in. spotkanie z zespołem Måneskin.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama.
10: We are Måneskin.
11: I'm Jungwon.
12: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
13: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock.

Måneskin z Tomem Morello na antenie Eski Rock. A teraz będzie śpiewane po polsku. Przypominam sobie ten moment, choć to już było bardzo dawno temu, ponad 20 lat temu, gdy ukazywał się czwarty album zespołu Wilki. To była wieloletnia przerwa w działalności kapeli, no i premiera poprzedzona była sukcesem takiego singla, pewnie Państwo doskonale znają, Baśka. No, wiecie co ona miała tam dużego w piosence. Piosence, o której Robert Gawliński mówił, że ten utwór przyniósł mu tyle samo dobrego, co złego. Są dziennikarze muzyczni, dla których Baśka jest niewybaczalna, ale kupiłem sobie za nią dom, co mi trochę rekompensuje niedogodności. Ja wiem, że artysta powinien być wiecznie biedny i skromny, ale jednak fajnie jest mieć gdzie mieszkać, mówi Robert Gawliński. Tej Baśki Państwu nie zagram. Proszę wybaczyć. Wolę kawałek, o którym Robert lubi mówić, że prawie go zabił. Tekst do niego odłożył na koniec powstania tej płyty, bo tak się zestresował, że to ma być wielki comeback. Chodzi o Urkę. A zagram ten kawałek dzisiaj z okazji 63. urodzin wokalisty zespołu Wilki. Wszystkiego dobrego, panie Robercie.

0: dorosłe dzieci. Zespół Turbo z czasów, gdy śpiewał tam Grzegorz Kupczyk. No, dawno to było. Choć ostatnio Grzegorz znów się pojawia na koncertach Turbo, gdy grają ten numer na tak zwany bis, to wtedy i on wskakuje na scenę i śpiewa razem z nimi. 11 i raport Eski Rock przed nami, a potem Metallica.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: ich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Policja nie wyklucza podpalenia, chodzi o pożar w Skarżysku Kamiennej. Żądają podwyżek, przed kancelarią premiera rusza protest nauczycieli. Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci w raporcie Pickleball.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie wykluczamy podpalenia, tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi policja. W zakładzie produkowane są struktury kompozytowe i sterownicze dla dronów. Ogień wybuchł minionej nocy w hali.
5: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynność oględzin miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.
3: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu.
1: To jest raport.
3: Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejscu pracują służby, by ustalić okoliczności i przyczyny dramatu. Do zdarzenia doszło rano na stacji kolejowej w Kostrzynie. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna miał znajdować się na torach. Śmiertelny wypadek spowodował utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Walczą o podwyżki, mocny głos nauczycielski na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera, a na miejscu jest nasz reporter Aleksander Różkowski.
6: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
3: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie nauczyciela w Polsce pracuje ponad 700 tysięcy osób. Co piąta śliwka w Polsce pochodzi ze Świętokrzyskiego, ale sadownicy z regionu nie mają powodów do radości. Wiosenne przymrozki zniszczyły nawet 70% upraw, a ceny na giełdach spadły do około 2 zł za kilogram przez zalew taniego owocu z zagranicy.
7: O wiele gorzej jak zeszłoroczny. Przymrozki dały w kość, towaru jest o wiele mniej. Bym rzekł nawet 70% mniej.
8: Wydawałoby się, że cena będzie wyższa, no ale niestety w sklepach jest wyższa. Niestety u rolnika nie jest wyższa.
7: Import z zagranicy nas trochę przyblokował.
9: Tam nie przemarzły te owoce. No ciężko jest to sprzedać, po prostu upłynnić to, co się ostało po przymrozkach.
3: A z lokalnymi gospodarzami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Tenis, squash czy padel. Polacy uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku-Białej coraz większą popularnością cieszy się pickleball. Żeby zacząć, wystarczy specjalna prostokątna rakieta i chęci, mówi instruktor Paweł Gałuszka.
10: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
3: A w pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na błoniach, pod Dębowcem i w hali Arena Park.
11: To ja chyba wolę jednak ping-pong, a ty?
3: A ja piłkę nożną.
2: Pogoda.
11: To ja przy okazji pozdrowię pana Przemka, którego spotkałem wczoraj na stadionie Widzewa Łódź, z którym spędziłem, gadając, prawie całą drugą połowę. Pozdrawiam, panie Przemku. Teraz ty możesz spokojnie.
3: Pozdrawiać?
11: No, mówić o pogodzie na przykład.
3: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami dla 10 województw. Alerty pierwszego stopnia wydano dla mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzą towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. 25 stopni na termometrach w centrum i na zachodzie, a na wybrzeżu 23 kreski.
2: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jeszcze pamiętam pierwszą trasę koncertową Edyty Bartosiewicz po wydaniu płyty Sen, ponieważ pochodzę z Poznania, no to tam w Poznaniu, w klubie, którego już nie ma, o nazwie School Up, pani Edyta pojawiła się, zapraszając jeszcze na trasę obiecującą, młodą, inną wybitną dziś artystkę, która już wtedy była po wydaniu swojej debiutanckiej płyty i też zapowiadała się fantastycznie, czyli Kaśkę Kowalską. Fajne to były lata. Ale nadal może być fajnie. Rok 2026 przynosi sporo dobrej, nowej muzyki, na przykład z Kanady.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Leave Me Behind, Nickelback.

0: Miałem 9 lat, gdy powstało to dzieło. Wielkie i wybitne. A teraz będziemy mówić o artyście, który ile miał lat, kiedy powstał Brothers in Arms? On miał jeszcze mniej lat, bo z tego, co dobrze liczę, to 6.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I z jednej strony fajnie jest mówić w kultowych historiach o kimś, kto jest młodszy od ciebie. W moim przypadku między mną a panem Simonem Nilem to różnica jest 3 lat. On to dopiero szczyl 47-letni. A z drugiej strony niepokojące jest to, że o kultowych artystach można mówić w kontekście tych młodszych, bo to by oznaczało, że my jesteśmy już bardzo starzy. I bądź tu człowieku mądry. No w każdym razie Simon Neil z zespołu, który nazywa się Biffy Clyro, ma dzisiaj 47 urodziny. Facet, który żyje muzyką od najmłodszych lat. Tak jak w przypadku wielu innych artystów, urodził się w domu, w którym muzyka po prostu była obecna. Matka, bodaj Eleanor, była śpiewaczką, a potem instruktorką wokalu, bo to się tak ładnie teraz nazywa. Ojciec też śpiewał w chórze. No i pan Simon nie miał innego wyjścia. Też postanowił śpiewać, ale przy okazji jeszcze trzymać różnego rodzaju instrumenty. No, na przykład gitarę. I teraz pan Simon Neil, czyli ten, który ma dzisiaj 47 urodziny, pojawi się i zagra dla państwa razem ze swoją kapelą jeden z kawałków Biffy Clyro. Who's got a match?

0: A Girl Like You, Edwina Collinsa, czyli ziomka wspominanego przed chwilą Simona Neela z Biffy Clyro. Tyle, że Simon Neel to człowiek z Irvine, czy Irvine, położonego na zachodnim wybrzeżu, bliżej Glasgow, a pan Edwin Collins to człowiek, który pochodzi z Edynburga. I też miał niedawno urodziny, tyle, że od Simona Neela starszy prawie o dokładnie 20 lat. 11.34 na zegarze. Cóż jeszcze się wydarzy przed 12? Będziemy wspominać rocznicę wydania pewnego bardzo znanego singla zespołu Green Day, ale najpierw AC Piorun DC.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do drugiego.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Eskarok. Radar.
3: Zapraszamy. Michał Prykpowicz. Gini Simons nie zamierza rezygnować z koncertowania. Choć formacja Kiss zakończyła swoją pożegnalną trasę koncertową,

41 lat temu został aresztowany fan zespołu AC/DC, Richard Ramirez, słynny seryjny morderca, który na miejscach zbrodni malował krwią ofiar pentagramy, a w jednym z miejsc zostawił właśnie czapkę zespołu AC/DC, co jak się później okazało, było pierwszym błędem mordercy naprowadzającym na jego osobę i koniec końców doprowadzające do jego schwytania. Ale to oczywiście nie wina zespołu AC/DC, żeby nie było. Mówiłem chwilę temu o młodym, wciąż młodym, tak uważam, wokaliście zespołu Biffy Clyro, to teraz będzie jeszcze jedna kultowa data stosunkowo niestara. Rok 2004 w historii zespołu Green Day jest rokiem wyjątkowym, bo wtedy wydali album American Idiot. O rocznicy wydania tego albumu będziemy mówić za 2 albo 3 tygodnie, bo wtedy będzie miała miejsce, ale dzisiaj o rocznicy wydania singla, tytułowego singla z tego albumu, który przyniósł im tyle nagród, tyle splendoru i też tyle pewnie zarobionych pieniędzy. Tytułowe nagranie American Idiot ukazywało się dokładnie 22 lata temu.

0: What's Up, czyli największy hit zespołu Four Non Blondes. To już na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo pan Jaro tuż przed 12 musi powiedzieć do usłyszenia. Zaraz państwo usłyszą tego, który wrócił z urlopu i z nową energią się z państwem po 12 przywita. A ja powiem do jutra. Cześć.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
3: Ja państwa pocieszę, mam zupełnie inną mapkę. Na przykład na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie. Piękne, wzruszające, sentymentalne koncerty Dżemu za nami, między innymi na festiwalu Rockowizna. Fajnie grają.
2: A jak?
3: Riddle jest, wszystko się zgadza, nie?
2: Niesamowite, jak ma bardzo podobny głos do taty.
3: Coś takiego. No. Może to rodzina.
2: Ty złośliwcze, ty.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
11: Nauczyciele protestują przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Sztuczna inteligencja może zwiększyć tempo i skalę cyberataków oraz obniżyć ich koszty. O tym też za chwilę.
12: SK Rock. Raport.
11: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb, jak się dowiadujemy. Łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej.
13: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
11: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie pożar gasiło 60 strażaków. Wstępnie straty oszacowano na 30 milionów. Z kolei na terenie pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW.
12: To jest raport.
11: Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni.
14: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a niedotrzymane.
15: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż. Ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia edukacji.
16: Czujemy się bardzo oszukani.
17: W listopadzie 2024 roku na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk powiedział: nie będzie już zwłoki, ale panie premierze, zwłoka jest.
11: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. W Polsce, według danych Ministerstwa Edukacji, jest ponad 700 tysięcy nauczycieli.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani, ocenił były prezydent Lech Wałęsa w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Rano były przywódca NSZZ Solidarność złożył wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
10: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani. I w związku z tym przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj i to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwa.
11: Po południu w Gdańsku odbędą się główne uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności. Osobne NSZZ Solidarność z udziałem prezydenta Nawrockiego.
1: Eska Rock Biznes.
11: Sztuczna inteligencja może zwiększyć tempo i skalę cyberataków oraz obniżyć ich koszty. Andrew Bailey, szef angielskiego banku centralnego, uznał ten problem za największe zagrożenie dla światowego systemu finansowego związane z ekspansją sztucznej inteligencji. El Nino napędza ceny kawy na rynkach światowych, podaje International Coffee Organization, organizacja producentów kawy. Według niej rynek reagował na opóźnienia zbiorów w Brazylii spowodowane nadmiernymi opadami, spadek zapasów certyfikowanej arabiki w USA oraz rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo silnego El Nino pod koniec tego roku. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 miliardów związane z dysponowaniem środkami publicznymi przez instytucje państwowe i pozarządowe, podało Ministerstwo Finansów.
1: Pogoda.
11: Dziś chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalnie burze też. Na południowym wschodzie również grad. Na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie. Przez 25 w centrum, do 30 nawet na Podkarpaciu.

0: To była Republika w Esterok i telefony. No fajnie tak być poza zasięgiem przez czas jakiś, jak to mówią, zero potrzeb, nic nie musieć, co najwyżej móc, no i taką zasadę wyznaję podczas wakacji, które właśnie dobiegają końca. Oczywiście nie dla wszystkich, bo początek września to dla wielu oznacza początek kolejnego miesiąca wakacji. No tacy to pożyją. Dzień dobry, 16 minut po 12. Michał Cieślik się kłania i zaprasza do 15 na pierwsze z naszych dwóch dzisiejszych spotkań, bo przypomnę jeszcze po godzinie 21 się słyszymy, skoro poniedziałek, no to będę miał dla Państwa wtedy moją kolejną playlistę osobistą, więc już teraz gorąco zapraszam na nasze wieczorne spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz do 15 jesteśmy razem przez te pierwsze trzy popołudniowe godziny poniedziałku. No i teraz będzie rzecz o braku zmian, ale to tak tylko w tytule, bo wiadomo, że zmiana to rzecz stała w życiu. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.

Tak jeszcze a propos tych wakacji. No właśnie, te spędzałem tam, gdzie oj tak dużo jednośladów jeździ po ulicach i drogach, ale skuterów, nie Harley'ów, o których tutaj śpiewali panowie zespołu Jam. Harley mój. To za nami w ST Rock. Mówiłem też o tych zmianach na początku, bo wiadomo, jedyną stałą w życiu jest zmiana. U pana Grześka, z tego co widzę i słyszę, też zmiany. Jutro ostatni dzień w pracy, w której pan Grzesiek spędził masę czasu, jak to określił, idzie w nowe środowisko, cokolwiek to znaczy. Także trzymamy kciuki. Zmiany są dobre, u nas też się szykują, ale o tym to pewnie nieraz jeszcze państwo usłyszą, choć pewnie niektórzy już o tych zmianach opowiadali. Ale niezmiennie zapraszamy państwa do nas z otwartymi ramionami, nie inaczej. With Arms Wide Open, to jest zespół Creed. Nasz messenger poleca się oczywiście do dyspozycji państwa. Można tekstówki, można głosówki, jak państwo wolą. Creed przed nami.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
6: Reklama.
7: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

To był zespół Nickelback i Bones for the Crows w ST Rock. Przed nami grupa Rammstein. Doszły mnie słuchy ostatnio, że na jesień panowie szukają jakieś filmy koncertowe, a dokładniej mówiąc Live in Mexico City. Coś państwo słyszeli na ten temat? No, myślę, że przedsięwzięcie bardzo słuszne, szczególnie w kontekście jakkolwiek by to nie brzmiało, nadchodzącej jesieni, kiedy wieczory dłuższe, no i coś fajnego by się obejrzało i czegoś fajnego także posłuchało, więc kibicuję temu pomysłowi jak najbardziej. A przed nami zespół Rammstein z kawałkiem Żonę. 3, 4,

0: To był Sztywny Palazji i spotkanie z Esterok. No a za chwilę Państwa czeka spotkanie z Michałem Poklękowskim, który punktualnie o 13 przedstawi najnowszy raport, a ja już zapraszam Państwa na drugą odsłonę tego właśnie poniedziałkowego popołudnia. Tę następną godzinę rozpoczniemy od Metaliki. The Unforgiven 2 tuż po raporcie.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
3: Mistrzostwa Europy.
2: Tak. No to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKO-lu po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w gminie Kępno w Wielkopolsce.
18: SK Rock. Raport.
17: Minęła 13. Michał Poklękowski, zapraszam. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gębiewski. MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
19: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
19: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
17: Radosław Piesiewicz, przypomnę, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL.
14: To jest raport.
17: Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-letniego brata zmarłego. Śledczy mieli dla niego całą listę zarzutów.
16: Usłyszał 3 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym tutaj spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego. Trzecie z zarzucanych zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia sztuki amunicji.
17: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na Ukrainę. Mieszkańców Lublina o sens takich alertów pytał Arkadiusz Więcek.
10: Dostał pan może alert RCB?
7: Dostałem alert po kończącym
6: sytuację jakby.
11: Myśli pan, że to jest dobry sposób na informowanie mieszkańców Lubelszczyzny o tym, że jest takie zagrożenie? Czy w ogóle ma sens wysyłanie SMS-ów?
6: Nie ma sensu wysyłać alertów o odwołaniu, nie ma sensu wysyłać alertów tych pierwszych, przychodzących, faktycznych alertów, kiedy zagrożenia praktycznie nie ma. Wprowadzanie tylko niepotrzebnego chaosu i no, ludzie zaczynają się bać.
13: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
11: I co pani myśli o takim informowaniu?
13: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
20: Dostałam, że są zakończone już. Pierwszego nie dostałam, że jest zmasowany atak. W momencie faktycznego zagrożenia niewiele to by zmieniło.
21: Czy jest po czasie, to jest bez sensu.
11: Zwraca pan na to uwagę, że jest komunikat, jakiś dźwięk?
21: Tak, zwracam.
17: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski dostają, czy raczej powinni dostawać SMS o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną w Ukrainie.
22: Pogoda.
17: Dziś chmury na przemian ze słońcem, prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze, a na południowym wschodzie także grad, na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie, przez 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.

0: To był Lombard Westerog i Szklana Pogoda. No i trochę takiej szklanej pogody chyba dzisiaj będziemy mieć. Ewentualnie niektórzy już ją mają. Taka właśnie aura poniedziałkowa w ostatnim dniu sierpnia 2026 roku. Pani Małgorzata Ostrowska niedawno wystąpiła na koncercie w Białymstoku i tam działy się rzeczy no niesamowite na scenie. Jak wspomina, otworzyła się moja giwera i dostałam sprężonym CO2 w twarz. Odrzut mnie wywrócił. To wszystko można sobie zobaczyć w internecie. Dosyć poważnie to wyglądało, no ale pani Małgorzata to twarda babka, no co to dużo mówić. Podniosła się, otrzepała i kontynuowała występ, ale pani Małgorzato, proszę na siebie uważać następnym razem. Kwadrans po godzinie 13, poniedziałkowe popołudnie. Ja się kłaniam raz jeszcze. Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to teraz trochę cięższe działa wytoczymy. Cool Kids, Bear McCreary do spółki ze Slashem, Duffem McKaganem i Toddem Smithem między innymi.

Prince to jest zespół The Cranberries w ST Rock. No i to było po tym świetnie przyjętym debiucie w 93 roku, jeszcze przed tymi pierwszymi sukcesami i wydaniem drugiego albumu w 94 roku z wielkim hitem Zombie. No i mniej więcej w tym przedziale czasowym zespół The Cranberries wystąpił na takim pamiętnym koncercie w londyńskim klubie Astoria tu. No i zapis tego koncertu do tej pory uważano za zaginiony, ale cudownie się odnalazł. No i za parę dni ukaże się w formie albumu, dokładnie 4 września, The Cranberries Live at the London Astoria to 1994. Czyli taka perełka zaginiona i odnaleziona od zespołu The Cranberries, więc cudowna niespodzianka dla fanów tej właśnie grupy i premiera tego właśnie koncertowego albumu już w najbliższy piątek. To będzie 4 dzień września. Dreams, The Cranberries już za nami w ST Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 14. Babylon Zoo, Spaceman przed nami.

To był Mysłowicz w SC Rock. To koniec już, no tak, wakacje się już kończą, dobiega końca letni sezon festiwalowy. Skoro przy Arturze Rojku jesteśmy, jesteśmy także po kolejnej udanej edycji OFF festiwalu. Pewnie fani tego wydarzenia już odliczają tygodnie, miesiące. Póki co chyba do kolejnej edycji tego właśnie festiwalu, który w sierpniu odbywa się w Katowicach. No i jeżeli ktoś myśli sobie, że teraz pan Artur Rojek ma chwilę, żeby odsapnąć po tych całych organizacyjnych wyzwaniach, no to nic z tych rzeczy. 18 września premiera nowej płyty. Płyta, która jest dla niego jak album rodzinny ze zdjęciami. To już cytuję opis. Artysta odbija się w piosenkach od osobistych historii, by poruszać bardziej uniwersalne tematy, relacje z dziećmi, żoną, ze sobą samym i ze światem wokół z perspektywy różnych etapów życia. Koniec cytatu. I o tym właśnie będzie ta płyta. Chciałbym urodzić się, żeby latałem.

0: to panią, prawda?
1: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać? Ja bym chciała w życiu robić. Ja już teraz wiem. Do perelki.
0: Właściwie to tutaj robimy.
1: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
0: Co ty mówisz?
1: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty! Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów, mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: 8200. 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru.
10: I pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
13: Codziennie.
15: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Reklama. Eskarok. Radar.
16: Zapraszamy. Michał Prypopowicz. Nieznane utwory Prince'a w końcu ujrzały światło dzienne. To wiadomość, na którą fani Prince'a czekali od lat. Blisko dekadę po jego śmierci na rynek trafił album Timeless, który zawiera aż 10 niepublikowanych wcześniej utworów tego legendarnego artysty. Więcej szczegółów o tym, czego należy spodziewać się po tej nowej płycie, znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar.

No tak, dobiega końca letni sezon festiwalowy na świeżym powietrzu, więc niebawem trzeba będzie się przenieść do hali sal koncertowych. No, jednym z zespołów, który właśnie w takich okolicznościach w najbliższych miesiącach się pojawi, będzie grupa Kaleo, która przed chwilą pojawiła się z kolei w Esterok z utworem Bloodline. Przypomnę, panowie w marcu już przyszłego roku wystąpią na warszawskim Torwarze. No i grać będą między innymi tak, jak to zrobili przed chwilą. Kaleo już za nami. A ci panowie to w tym roku też wystąpili w Polsce. Dosyć często ostatnio bywają u nas. Come out and play. The Offspring przed nami.

0: Bon Jovi w Esterok. It's my life. Tak kończymy tę drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Polecam się w godzinie numer 3. Dire Straits ze Stingiem. Między innymi po 14 będzie też U2 i Street of Dreams. Ale zanim to wszystko, to wcześniej, punktualnie o 14 na naszej antenie. Najnowszy raport, na który Państwa gorąco zapraszamy.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: kaszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Są zarzuty dla 31-latka z Łodzi. 5-miesięczny syn trafił do szpitala w tle. Znęcanie się. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
0: SK Rock. Raport.
1: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Od tego zaczynamy. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
2: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
1: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej komendy. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej partner. Podczas legitymowania go przez policjantów wyszło na jaw, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia.
0: To jest raport.
1: Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej, od 60 do 90 groszy za litr. To już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny oraz oleju napędowego.
3: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
4: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
5: Dotankuję się dzisiaj.
6: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
5: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
1: Nastroje wśród kierowców sprawdził Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Do 5 lat więzienia grozi 2 mężczyznom podejrzanym o pobicie 15-letniego obywatela Ukrainy nad Stawami Stefańskiego w Łodzi. Zatrzymano już obu podejrzanych, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Zdarzenie to potraktowano jako występek chuligański.
1: Do ataku doszło pod koniec czerwca po słownej zaczepce między dwiema grupami wypoczywającymi nad stawami. 17-latek został zatrzymany 20 sierpnia, a 24-latek 28 sierpnia. Starszy z mężczyzn odpowie w warunkach recydywy.
7: SK Rock Biznes.
1: GUS podał najnowsze dane o stanie polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto polski w drugim kwartale tego roku wzrósł o 3,9% w ujęciu rocznym, z kolei w ujęciu kwartalnym o 1%, to wstępny szacunek GUS-u. W ciągu 18 miesięcy w Kazimierzu Biskupim wykonany powinien zostać odwiert geotermalny. W poniedziałek władze samorządu podpisały umowę z firmą, która to zrealizuje. Dzięki odwiertowi zbadane zostaną parametry wody, która w przyszłości może zasilić w ciepło strefę przemysłową. Wszystkie inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy są rozpoczęte albo realizowane, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do końca roku Polska ma dostać ostatnie 90 miliardów złotych z KPO, które zostaną wypłacone w 2 transzach, dodała.
7: Pogoda.
1: Dziś chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na południowym wschodzie także grad. Na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie. Przez 25 w centrum, do 30 dzisiaj maksymalnie na Podkarpaciu.

0: Dire Straits z pomocą Stinga, Money for Nothing. Już za nami w SC Rock. Jest 14 minut po 14. I 3, 2, 1, 3, 14 w tym momencie na zegarze się pojawiły. Kłaniam się raz jeszcze. Michał Cieślik i zapraszam do godziny 15 na trzecią godzinę naszego poniedziałkowego, popołudniowego spotkania, bo przypomnę jeszcze, wieczorem się słyszymy, skoro poniedziałek, no to dzisiaj będę miał dla Państwa moją kolejną osobistą playlistę, że tak to ujmę. Ale to po 21.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A przechodząc do spraw bieżących, teraz nowe, jak na razie, nagranie zespołu U2, Street of Dreams. Panowie pojechali do Meksyku, by zarejestrować klip do tego właśnie kawałka, który wiemy znajdzie się na ich nadchodzącej płycie. Ja nie ukrywam, jak wspominałem Państwu, że byłem trochę poza zasięgiem przez te ostatnie dwa tygodnie, więc nie wiem, czy coś się zmieniło. Wydaje mi się, że nie. Nie pojawiła się żadna potencjalna data premiery tego właśnie albumu. A tak przynajmniej mi się wydaje. Więc czekamy na więcej informacji na temat tej nadchodzącej płyty YouTube.

To był Green Day w East Rock. No tak, jutro pan Billy Joe Armstrong pewnie nie raz przypomni o sobie. Jutro pierwszy dzień września, więc niektórzy przejdą w taki tryb hibernacji i prosić będą. Wake me up when September ends. O tym myślę oczywiście. Taki hymn początku września w wykonaniu zespołu Green Day. To na którą jutro? Na rozpoczęcie roku szkolnego? No i się zacznie na nowo pan Billy Joe i 21 Guns. Tym razem za nami w East Rock. No nie wiem, czy Państwo widzieli tego mema ostatnio z Pink Floyd i obrazkiem z polskiej komedii. Chłopaki nie płaczą, spokojnie zaraz się rozkręci. A powiem szczerze, to naprawdę bardzo ładne i nawet w punkt. No teraz bardzo powoli będzie się rozkręcać. Comfortably Numb. Floydzi, Westerok.

0: innego. Hej, a ty, to już za nami w Este Rock i 23 minuty pozostają do godziny 15. Guns N' Roses, Yesterdays, to za chwilę będę miał dla państwa w Este Rock.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
15: Lidl, to się opłaca.

To była grupa Royal Republic i Venus. No i takie brzmienia między innymi gościły w Krakowie w miniony weekend podczas tej trzeciej odsłony tegorocznej edycji rokowizny. Zresztą zespół Royal Blood ze Szwecji wystąpił podczas tych trzech festiwalowych weekendów w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Przypomnę relacje z tych właśnie koncertów i w ogóle całego festiwalu Rokowizna 2026 dostępne w naszych socialach, także tam Państwa odsyłam i to Państwu polecam. Royal Republic już za nami w SC Rock. Teraz przenosimy się do Milowego Lasu. Przed nami Happy Set.

0: Dorsi w Esterok, People are Strange. Na koniec godziny i na koniec naszego popołudniowego spotkania w Esterok. Tego spotkania numer jeden, bo dzisiaj jeszcze raz się będziemy słyszeć po 21, kiedy podrzucę Państwu moją kolejną playlistę. Także słyszymy się wieczorem. Mam taką nadzieję. Zapraszam bardzo gorąco. Póki co dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, za chwilę 15, za chwilę raport, a tuż potem Dawid i poniedziałkowa kolumna Zygmunta.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: W rejonie dworca Łódź Hojny pieszy został śmiertelnie potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. W raporcie też zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek Łódź i tragiczny wypadek na torach. W rejonie dworca Łódź Hojny pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
15: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
13: Informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. W związku z wypadkiem pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska.
14: To jest raport.
13: A w nim zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
16: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
13: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Problemy mogą pojawić się również podczas podczas sterowania dronami.
16: W momencie, w którym patrzymy na mapę i korzystamy z danych satelitarnych, są zakłócenia czy też nie, Instytut Łączności prowadzi serwis pod adresem www.rtgms.pl, który pokazuje w czasie rzeczywistym na mapie, gdzie zakłócenia występują i jakie mają nasilenie.
13: Prawdopodobnie źródło zakłóceń znajduje się w obwodzie królewieckim, gdzie rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Apel przed pierwszym dzwonkiem do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Od 1 września na chodnikach pojawi się więcej dzieci na dwóch kółkach. Rodzice powinni zwrócić uwagę, czy są dobrze przygotowane do jazdy, mówi nam Grzegorz Gogolewski, lekarz z wrocławskiego SOR-u.
17: To, że one będą jeździć przepisowo, nie znaczy to, że ktoś inny też będzie jechał przepisowo. Jest to obraz niepokojący, zwłaszcza, że patrząc na te dzieci, nie każde dziecko ma ochronę głowy w postaci kasku. Powinniśmy uczulać dzieci na to, że powinny posiadać ten kask.
13: Brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza bardzo poważne urazy.
17: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast spora jest ilość urazów mniej poważnych, niemniej jednak prowadzących do jakiegoś dyskomfortu w postaci stłuczeń czy złamań w zakresie kości kończyn górnych albo dolnych.
13: Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek mieć kask podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
12: Pogoda.
13: Dziś chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalnie też burze. Na południowym wschodzie również grad, na termometrach od 22 stopni na północy i zachodzie, przez 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu.
12: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
18: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Kolumna poniedziałkowa w składzie Poklękowski raportuje.
13: Oczywiście, tak się właśnie stanie.
18: Dzień dobry. Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i moja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji i zbieramy wasze wrażenia. Można słać głosówki, można dzwonić. 691-613-613. Razem? Do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Raymon w Radiu SK Rock. A za chwilę na naszej antenie The Rolling Stones, Stonesi z nowej płyty, bo oni się po prostu nie zatrzymują. Oni się nie zatrzymują, ale też nie pędzą. I Państwa też do tego bardzo serdecznie namawiam. Proszę nie pędzić. Nam się naprawdę nie spieszy do końca wakacji. Proszę nie pędzić. Proszę nie pędzić jak kiedyś pani Kozidrak, jak kiedyś pan Kraśko, jak pan Olbrychski. Proszę nie pędzić.
1: Musimy przestać zapierdalać milion na godzinę.
0: Dokładnie, tak jak pan Krzysztof mówi.
1: Pamiętajcie, że chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych. Mówiąc prościej, debilizmu.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: dobry, w tym ostatni dzień pięknych wakacji. Cudownie wypoczęci, daj kotku. Cudownie wypoczęci, właśnie jemy maliny z krzaka.
1: Ostatni dzień, wysysamy do ostatniej sekundy.
0: Co do tego pędzenia,
1: to trzeba wiedzieć z czego
0: i w jakich proporcjach.
2: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiroo lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Koniec lata? Nie!
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
10: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
14: Reklama.

Kolumna Zygmunta. Esce Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Korn w programie Kolumna Zygmunta w EST Rock. Koncert tego zespołu w Krakowie w listopadzie. I czy to jest zapowiedź koncertowej jesieni? No, ta jesień powoli się zbliża i po imprezach pod chmurką będziemy się z wami spotykać pod dachem, będziemy was zapraszać na przeróżne wydarzenia i liczę, że spotkamy się przy barze, chciałem powiedzieć, pod sceną. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej antenie i na eskarok.pl, a o tym, co poważne, powiemy na antenie już za chwilę, bo za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina Eskarok.
2: Chciałem spytać się o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no, przegrywu, mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jakbyśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w EST Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek na S3. Droga w kierunku Szczecina jest zablokowana. Do potrącenia pieszego doszło między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Na miejscu są służby.
6: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
5: Mówi Magdalena Grochowska z policji w Myślibórzu. Nie wiadomo, ile czasu droga będzie zablokowana, wyznaczono objazdy. Od 1 do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o minimum 35%. Poinformował kolejowy przewoźnik. Promocja jest związana z 25-leciem PKP Intercity i obejmuje podróże realizowane do października.
4: To jest raport.
5: Brazylijskie władze rozpoczęły operacje przeciwko piłkarzom i agentom piłkarskim podejrzewanym o udział w działającym w kilku stanach gangu handlującym narkotykami oraz bronią, podały oficjalne źródła.
4: SK Rock Sport.
5: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00 to w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska, przed którą mecz z Taylor Townsend. Na kort nie wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu Xi Yu Wang. Ich mecz ma zacząć się około 1:00 w nocy czasu polskiego.
1: Kolumna Zygmunta w EST Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Foo Fighters w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Kult, czyli muzyczne wspomnienie poznańskiej rockowizny, a za nami też Kraków i Gdańsk, a poza tym wiele innych festiwali i za wszystkie spotkania chcielibyśmy Państwu bardzo, bardzo gorąco podziękować. Tych podziękowań będzie jeszcze więcej, ale zacznijmy już teraz. I specjalnie dla Was, z życzeniami dla Państwa, śpiewają Zenek Grabowski i Nocny Kochanek. Dziękujemy i brawa dla Państwa. Brawo!
1: Wszystkiego najlepszego!
0: Dla Państwa!
1: Wszystkiego najlepszego!
0: Bardzo dziękujemy!
1: I wszystkiego najlepszego! I wszystkiego najlepszego!
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.

0: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Powiem Państwu, że zrobiła się jakaś taka smutna końcówka tej godziny. A jutro? A jutro, jak trzeba będzie dobudzić dzieciaki do szkoły, to one będą wydawały takie właśnie dźwięki.
1: Weź się, tata! No weź!
0: Ostatni dzień sierpnia w kalendarzu. Co się dzieje ważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
4: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.
9: Szef MONU poinformował o przechwyceniu rosyjskiej maszyny nad Bałtykiem. Warszawa żegna dziś Wandę Traczyk-Stawską.
10: SK Rock. Raport.
9: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej przed południem 30 km na północ od Łeby. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem.
10: To jest raport.
9: Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. W budynku przy ulicy Kasprowicza płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępnie straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
11: Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
9: Nikomu nic się nie stało. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pożariska są m.in. funkcjonariusze ABW. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. W walkach o wyzwolenie Warszawy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o wdzięcznym pseudonimie Pączek. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie odbyło się nabożeństwo żałobne, pojawili się dziś mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Tak żegnała ją marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
12: Mówiłaś o godności człowieka, o wolności, o solidarności. Mówiłaś zawsze, że lepiej szukać przyjaciół niż wrogów. Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja, bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji, żeby Polska była dobrym, pięknym krajem, żeby dzieci były szczęśliwe, żebyśmy byli jednością, żebyśmy widzieli w sobie to, co dobre.
9: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Szkoły szykują się do rewolucji bez smartfonów. Od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek nie skorzystają z telefonów komórkowych. Zakaz obejmie lekcji oraz przerwy.
13: Każda szkoła jest odrębną jednostką z dyrektorem, który podejmuje decyzje w porozumieniu z organami kolegialnymi. lokalnymi, czyli z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Więc oczywiście przepisy będą przestrzegane, natomiast każda społeczność szkolna musi wypracować swoje metody, które przynoszą określone rezultaty.
9: Mówi Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, wiceprezydent Bełchatowa do spraw oświaty. W tym mieście dyrekcja będzie zachęcać uczniów do pozostawienia telefonu w indywidualnych szafkach w szatni.
14: Będzie się bardziej skupiał na tym, co nauczyciel mówi i co jest przedmiotem lekcji. Natomiast podczas przerw z całą pewnością brak telefonów nie zaszkodzi interakcjom, wręcz przeciwnie, on je wzmocni.
9: Nie ma wątpliwości, Renata Szustakiewicz, dyrektorka podstawówki w Bełchatowie. Za złamanie przepisów uczniom będą grozić kary.
8: Pogoda.
9: Chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalnie też burze. Na południowym wschodzie także grad, na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie, przez 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu.
8: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, jeszcze wakacyjna. No, ale powiem Państwu, przeleciały te wakacje, przeleciało jak pan Krzysztof przez teren zabudowany. A jak tam u Państwa? Można mówić do radia. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Counting Crows. I to był Mali. To był maj roku 2004. A teraz dźwięki ciut starsze, piękne, wykopane.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny Zygmunta, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i w tym tygodniu zaglądamy do Krakowa. Niestety nie mogłem tam dotrzeć w miniony weekend. Bardzo, bardzo żałuję, bo państwo mi pisali: Zygmunt, rokowizna, miałeś być na rokowiźnie. Zygmuncie, dlaczego nie wsiadłeś do pociągu? Jesteście przekochani, ale wróćmy do piosenki. I szukałem czegoś o Krakowie. Szukałem czegoś z nutką nostalgii. Z taką nutką, która pięknie się zgra z finałem wakacji, taką nutą, która wprowadzi nas we wrzesień. Tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć. Tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem. Ten utwór będziemy przypominać i obgadywać w tym tygodniu. Kraków, Marek Grechuta, Anawa, Mysłowic w kopalni odkrywkowej.

wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie.

0: Cześć Dawidzie, Grzegorz z tej strony. No oprócz tego, że pada deszcz, ale to chyba z żalu, że właśnie zakończyłem po 24 latach karierę w jednej firmie. To był mój ostatni dzień w tej pracy. A wiesz co jest dobrego? To, że na poprawę humoru idę dzisiaj do Palladium na Fear Factory, a między innymi przed nimi będzie hejt. Ej, tego się muszę trzymać.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Koniec lata. Nie.
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z Gag Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z Gag.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon Gag. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3500 metrów nad ziemią, oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Eskarok.
1: Reklama.

0: Offspring w Radiu SK Rock. A wcześniej Tilaf na naszej antenie. Muniek śpiewał, a Muniek szykuje nowy album i to będzie płyta przyjaciół. Muniek i Macio. Ich wspólny singiel już jest w sieci, a album będzie 25 września i będzie się nazywał Mamo. I będziemy jeszcze o tym wszystkim przypominać. A już za chwilę będziemy informować o tym, co się dzieje na finał sierpnia. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
3: Ja Państwa pocieszę, bo mam zupełnie inną mapkę. Na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie. Piękne, wzruszające, sentymentalne koncerty Dżemu za nami, między innymi na festiwalu Rockowizna. I co, fajnie grają.
2: A jak?
3: Riddle jest, to no? Wszystko się zgadza, nie?
2: Niesamowite, jak ma bardzo podobny głos do taty.
3: Coś takiego. No? Może to rodzina.
2: Ty złośliwcze, ty.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SKROK. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Opolska policja skierowała apel do kierowców, którzy w sobotę przejeżdżali przez Kędzierzyn-Koźle i mają zamontowane kamery w samochodzie o pomoc w znalezieniu sprawcy brutalnego morderstwa, do którego doszło w minioną sobotę. W Asheville w Karolinie Północnej w USA rozpoczęły się dziś obrady spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych G20. W spotkaniu uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.
4: To jest raport.
5: Po powodzi na pograniczu Nepalu oraz Chin, do której doszło 26 sierpnia, w sieci pojawiły się masowo sfabrykowane, hiperrealistyczne filmy z katastrofy, podała agencja AFP. Według ustaleń CNN władze w Pekinie nałożyły ścisłą blokadę informacyjną na Tybet, ukrywając faktyczną skalę zniszczeń.
4: SK Rock Sport.
5: Aż 17 goli padło w trzech niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy, najwięcej w Częstochowie, gdzie Raków poniósł czwartą porażkę z rzędu i jego dorobek to dalej 0 punktów. Tym razem nie dał szans Jagiellonii, która wygrała 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS wiele wskazywało na to, że wygra je Górnik, który prowadził 2-1. W doliczonym czasie gry Iliasz Kurin skompletował jednak hat-tricka i dał drużynie z Katowic 3 punkty. Emocje do samego końca także w Łodzi, z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli drugie miejsce. Trzecia lokata przypada USA, czwarta Słowenii.

0: Suede w Radiu SK Rock.
1: Aha, ten zespół wystąpił w Warszawie i to kolejne muzyczne wspomnienie tego lata, tych wakacji, a piękne to były chwile, masa festiwali polskich, zagranicznych, Ostrawy, Męskie Grania, Openery, Jarociny, Cieszanowy, Namysłowy, a pan Marcin wysłał mi zdjęcia z rokowizny. Żałuj, że cię nie było w Krakowie, napisał. Nie mogłem, panie Marcinie. Sopot mnie pochłonął. Właśnie, muszę to podkreślić, w ostatnich dniach byłem w Sopocie i telefon w tej sprawie. Halo, halo?
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
2: W sumie to z dwojga złego to chyba lepiej, że byłeś na w Sopocie, na Top of the Top Festival niż na kampusie w Polsce.
1: Nie było mnie na kampusie i nie było mnie też w Juracie na wiadomym wydarzeniu. Tu i tu miałem duże wątpliwości co do line-upu.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do 2

0: buty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Iggy Pop w ST Rock. I można śpiewać. Można śpiewać! A można też dzwonić do studia, można się nagrywać na Messengerze i pan Krzysiu się nagrał, halo.
1: Cześć, Dawidzie, Krzysiek z Krakowa z tej strony.
0: Cześć.
1: Szkoda, że nie udało się spotkać na Rockowiźnie w Krakowie. Chciałem podziękować osobiście za wejściówki.
0: Nie ma problemu.
1: I powiedzieć, że to były najwspanialsze dwa dni, 18 godzin właściwie spędzone z żoną na imprezie od 2001 roku, od przystanku Woodstock w Żarach.
0: To ja panu powiem, że się cieszę, bo nie zakłóciłem państwu tych przepięknych chwil we dwoje.
1: Także dziękuję jeszcze raz, było fantastycznie. Do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku.
0: Trójkąt za rok. Niech tak będzie. A za 3 minuty będzie raport.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W ten poniedziałek wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Reklama.
7: Eska Rock Warszawa.
8: Napad na 12-letnią dziewczynkę. W Kędzierzynie Koźlu trwają intensywne poszukiwania. To już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej zatankowanie.
9: Eska Rock. Raport.
8: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
10: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
8: Relacjonuje Ewelina Karpińska z Policji w Opolu. Trwają poszukiwania napastnika.
10: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
8: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Do zbrodni doszło w piątek w lasku koło osiedla Żabieniec. Policja na razie nie łączy obu tych spraw.
9: To jest raport.
8: Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Z tej okazji stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona. Uczestnicy uroczystości wspominali wydarzenia z sierpnia 1980. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
11: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
12: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
13: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
8: Dodaje Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziś w Gdańsku pamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: I to już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Kierowcy boją się mocnego uderzenia po kieszeni.
14: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo dużo podróżuję, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
15: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
16: Jak ostatnio idzie? Chyba pan zaskoczony jest informacją.
15: No.
8: Niższe ceny paliw w ramach pakietu CPN będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, tłumaczył minister energii. Prognozy wskazują na to, że za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
2: Pogoda.
8: Chmury na przemian ze słońcem. Z przewagą tego pierwszego, czyli chmur, prognozowane są przelotne opady i lokalne burze. Na południowym wschodzie także grad, na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie Polski do 30 na Podkarpaciu.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
17: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i to ostatni poniedziałek wakacji. Jakie są Państwa wrażenia, jak tam forma, jak nastawienie i czy zeszyty kupione? A na ostatniej stronie rysowaliśmy dwie kulki i ogórka. A co Państwo mi powiedzą? Można słać głosówki, można dzwonić do studia 691-613-613. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Wiggle'em w Radiu SK Rock i to jest Złoty Paw. I przy okazji tych dźwięków lubię wracać do tego telefonu. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry panu.
1: Że może spuszczać 24K.
0: Sugeruje pan, że mógłbym cały czas spuszczać pawia? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: Trzymaj się, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. To może teraz puszczę państwu coś innego? Może coś nowego, a kilka nowości nam ostatnio wjechało i nas zainteresowało. Wspominałem o nowym kawałku Mońka Staszczyka, a mamy też nowy numer Nickelback, mamy nowy numer Marilyna Mansona, mamy też nowy single Queens of the Stone Age, a mamy też nowy kawałek Royal Blood. Ten, over ten, tak nazywa się ten kawałek.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, panie Dawidzie. Słuchałem pana od początku programu, ale miałem ściszone, bo rozmawiałem z klientką, więc nie wiem, co tam pan mówił, ale jeżeli pan mnie pozdrawiał, to ja również pana pozdrawiam i wszystkich słuchaczy przed tutaj milionami słuchaczy.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
7: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
13: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Motorhead. I ten kawałek, który tak pięknie zapiernicza. Jak wakacje. Ja nie wiem, kiedy to minęło. Te wakacje tak szybko zleciały. Bo wszystko, co dobre, szybko się kończy. Jakby powiedział Rafał Trzaskowski po dwugodzinnej prezydenturze. Ostatnie godziny wakacji proszę korzystać, a my już za chwilę będziemy informować o tym, co poważne. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jakbyśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Michał Pokrękowski, zapraszam. Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W szpitalnym oddziale ratunkowym agresywny pacjent poturbował 4 osoby. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło niemal 6 kg. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Za to pijemy mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa. W ciągu roku o 4 litry.
5: To jest raport.
6: Jeszcze nowe informacje w sprawie pożaru w fabryce produkującej drony w Skarżysku Kamiennym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że sprawa jest sprawdzana pod kątem możliwej dywersji. Przestrzegł także przed możliwością dezinformacji w tym temacie.
5: SK Rock Sport.
6: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie powinno się właśnie rozpoczynać. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Halińska, przed którą mecz z Taylor Townsend. Na kort nie wyjdą jednak nie wcześniej niż o 18, ale może stać się to w każdej chwili. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu. Chinka Xiuang. Ich mecz ma zacząć się około 1 w nocy czasu polskiego.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Rejoice. Def Leppard w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Jak się uda, to nowy album tej ekipy w przyszłym roku. A o tym, co nowe i o tym, co w planach w rockowym świecie, powie wam Michał po godzinie 18 w programie Radar, a w Kolumnie Zygmunta zaglądam jeszcze do kalendarza koncertowego. Pan Grzegorz już dzisiaj informował, że dzisiaj wieczorem będzie się bawił w Warszawie Sphere Factory. Jutro w stolicy Nothing, bliżej weekendu w Aleksandrowie Łódzkim Summer Dying Loud, główną gwiazdą Satyricon. W Toruniu z kolei festiwal Nada, na scenie m.in. Koma i Mysłowic. I jeszcze zaglądamy na Pomorze, bo w tym tygodniu 17 Gdynia Blues Festival. Wybierajcie i bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, aha, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
9: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Moja droga, to

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

0: Życie po to, by korzystać zeń. A przed nami ostatnie godziny wakacji, więc proszę korzystać, co ja uczynię. A co dzisiaj? Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja życzę Państwu dobrych momentów wieczorową porą i melduję się jutro i będę jutro sprawdzał listę obecności. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co za szybko się kończy?
3: Czas się kończy za szybko.
2: Chciałaby Pani mieć więcej czasu na co na przykład?
4: Na duperelki.
5: Za duperelki kochamy tę Panią, prawda?
4: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać? Co ja bym chciała w życiu robić? Ja już teraz wiem. Duperelki.
5: Właściwie to tutaj robimy.
4: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
5: Co ty mówisz?
4: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty! Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów, mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
13: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Reklama. SK Rock. Nowości, które do

0: Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej między innymi drony na potrzeby wojska. Prokuratura wszczyna śledztwo w tej sprawie. W Łodzi działa telefon życzliwości. To inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Messi zakończył właśnie karierę w reprezentacji Argentyny.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystyn. Mateuszu, co dokładnie wyjaśniają śledczy?
2: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
1: To jest raport.
0: Nowe ustalenia i przełom w sprawie śmierci Polki w Ekwadorze. Ciało Moniki Sylwii Koniuszek zostanie sprowadzone do Polski, poddane kolejnej sekcji. Ekwadorska prokuratura zgodziła się na wydanie ciała śledczym w Olsztynie. Aktywistka społeczna i antykorupcyjna została znaleziona martwa w czerwcu w swoim domu w Montanicie.
4: Uzyskaliśmy informację od prokuratury w Ekwadorze, iż rzeczywiście oni swoje czynności procesowe związane z nędzinami zakończyli. Jest możliwe przekazanie ciała rodzinie. Podjęliśmy stosowne czynności, aby to ciało zabezpieczyć procesowo do naszego postępowania i planujemy sprowadzić ciało pokrzywdzonej do Polski i wykonać w naszych warunkach już sekcję zwłok ponowną.
0: Mówi nam prokurator Daniel Brodowski. Wcześniejsze badania w Ekwadorze wskazały, że Polka została zamordowana, choć początkowo władze mówiły o samobójstwie. Teraz polscy biegli z Akademii Medycznej w Gdańsku przeprowadzą własną sekcję i własne badania. Mogą zadzwonić, porozmawiać, poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości, inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
5: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
6: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W tej zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas stricte interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
7: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
8: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
9: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
10: Czyli to jest ułatwienie pana zdaniem?
9: Tak, bardzo duże ułatwienie.
0: W drugiej połowie 2025 z telefonu życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowę ponad 120 godzin.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej.
11: Pogoda.
0: Chmury na przemian ze słońcem, prognozowane są przelotne opady deszczu, już gdzieniegdzie padało i lokalne burze, na południowym wschodzie także grad, na termometrach od 22 stopni na północy i zachodzie do 30 dziś na Podkarpaciu.
11: Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze muzycznie powspominamy niesamowitego pana Waylanda oraz sprawdzimy, co Black Sabbath przygotował dla prawdziwych wyznawców. Wręcz audiofilów. Ale zanim to wszystko, mam nadzieję, że wasza energetyczna, wewnętrzna armia po tym poniedziałku chce jeszcze więcej, a przed wtorkiem krzyczy i to nie tylko z przerażenia. Proszę bardzo. U nas Armia Białego Jacka, Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Za każdym wielkim mężczyzną stoi kobieta. Stoi i... nie powiem tego żartu, drodzy państwo, i podpowiada. Tak było z gitarzystą formacji Kansas, panem Kerem, który ćwiczył sobie zagrywkę na gitarze akustycznej i kiedy jego żona usłyszała tę melodię, gdy ćwiczył w domu, stwierdziła, że jest piękna. Później nawet nalegała, by dopisał do niej tekst i pokazał zespołowi. Ten miał naprawdę duże wątpliwości i kiedy przyniósł w końcu ten numer na próbę i wszyscy go usłyszeli, no to zapadła cisza w pokoju. Panowie byli tak zachwyceni, że bardzo szybko skończyli ten numer. Mieli nosa, bo w końcu to kompozycja, która dotarła aż do 6 pozycji na liście Billboard Hot 100. To był 78 rok. A skoro już jesteśmy przy wyjątkowych balladach, to niech was nie zwiedzie to, że Nickelback wraca ze swoim nowym krążkiem Everything Under the Sun, który 30 października będzie miał swoją premierę. I po tych bardzo mocnych utworach jak Rattle the Cage z gościnnym udziałem gitarzysty Johnego Fifea czy drapieżnym Bones for the Crows, panowie też nie zapominają, że mają na swoim muzycznym koncie kilka ważnych power ballad. No i nie zapominają także na tej nadchodzącej płycie. Może to nie jest póki co How You Remind Me czy Photograph, no ale panowie dobry kierunek sobie wybrali.

Przypominam, że to zespół, który wisi nam koncert w naszym kraju. To Guano Apes, to Open Your Eyes. No nie próbujcie otwierać oczu w poszukiwaniu tego zespołu. Oni od roku właściwie milczą w social mediach. Pani Sandra, która jest wokalistką właściwie na Facebooku, milczy od 2 lat. A na Instagramie jeszcze tydzień temu pisała, że nudzą ją te bzdury o bogatych, prawicowych milionerach z branży technologicznej i pisała o tym, jak bardzo ważna jest natura na świecie. Właściwie od kiedy ten zespół zniknął rok temu, właściwie pani Sandra pisze tylko o naturze. Jeszcze kilka miesięcy temu pisała o robieniu zimowego schronienia dla jej 3 jeży. Jednocześnie człowiek może się dowiedzieć, że młode jeże powinny ważyć co najmniej 600 gram. Takie rzeczy, drodzy państwo, od wokalistki formacji Guano Apes muzycznie... No nic kompletnie. Natomiast wróćmy do świętowania. Wróćmy do świętowania z okazji Record Store Day. Świętowaliśmy i to pięknie i ci, którzy zaliczyli to świętowanie już takie całkowicie, no to i uwielbiają Scotta Waylanda, no to myślę, że mają w swoich zbiorach już limitowaną edycję niebieskiego winylu, bardzo wyjątkowego winylu, czyli koncertowego Scott Wayland Live. Chodzi o tak naprawdę trasę koncertową pana Waylanda z 2009 roku, kiedy promowali oni drugi solowy album Happy. To było piękne wydarzenie i to wydarzenie, drodzy państwo, zostanie jeszcze raz wydane już 23 października. Nie tylko w formie cyfrowej, ale także na płycie CD. To tak dla wszystkich tych, którzy stęsknili się za tym wyjątkowym głosem.

0: I tak jak panowie z formacji Good Charlotte genialnie bawili się na weselu, bez którego tego utworu by nie było, tak zastanawiam się, czy te dwie przyjaciółki, które walczą o życie, uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii, bawią się tak samo dobrze. Mam dla was podwójne zaproszenie do Cinema City na filmy producentów Obsesji. Film, który nazywa się Nie patrz w dół 2. Jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą od 4 września do dowolnego Cinema City na film Nie patrz w dół 2, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Co miał na myśli trener Michniewicz, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił?
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
4: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
3: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
1: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
12: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
13: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
12: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.

0: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
1: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
2: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
3: Reklama.

No takich muzycznych rarytasów to jeszcze z pudła nigdy w radarze nie wyciągaliśmy. To Hardship at Box, to Nirvana Westerok, a przed nami zaskakująca, limitowana edycja audiofilska nagrań debiutanckiego albumu zespołu Black Sabbath oraz albumu Paranoid. Mówię, że audiofilska, dlatego że no wydana tak, jak właściwie jeszcze nic nie zostało wydane. Wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby te dwie płyty zduplikować w czasie rzeczywistym z kopią 1:1 amerykańskich analogowych taśm matek. A to oznacza, że rezultatem jest jakość odsłuchu na poziomie master, która oddaje pełną dynamikę tych nagrań, a wy dostajecie taśmę 15 cali na sekundę o szerokości 1,4 cala. Jest ona wyprodukowana zgodnie ze standardem korekcji na wysokiej jakości taśmie RTMLPR90 i nagrana na metalowej szpuli 10,5 cala. Dobrze słyszycie, drodzy Państwo, na szpuli. To nie jest CD, to nie jest płyta winylowa, to nie jest kaseta magnetofonowa, to jest szpula. Limitowana 500 egzemplarzy na całym świecie i dostępna tylko na stronie Rino.com. Widziałem, że za $300. Zakładam, że jak ktoś ma odtwarzacz szpulowy, no to $300 dla niego to jest jak pryszcz. To Paranoid i Black Sabbath. A to jest swoją drogą paranoja. Ktoś jeszcze słucha muzyki na szpulowych magnetofonach?

0: Jeszcze w tym roku czeka nas jesienny szlak koncertowy dźwiękami prosto od Dio. Tak wspomniała wdowa po Ronnym Jamesie, czyli Wendy Dio, która zdradziła, że jeszcze tej jesieni wyruszy w trasę wyjątkowy zespół koncertowy, który współpracował z tym wokalistą za jego życia, więc należy spodziewać się naprawdę całej plejady gwiazd, która będzie odwiedzać różne destynacje światowe. Czekamy, aż pojawią się także nad Wisłą. Panie i panowie, my już po 19 będziemy także grali zespół, który potrafił nieźle zniszczyć studio telewizyjne.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: 3.17.41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
15: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Reklama.
17: SK Rock. Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakie są szanse na powrót wdechu. Posłuchamy nowych dźwięków od gitarzysty The Smiths. Powiemy także, gdzie debiutuje były wokalista Skid Row. Ale zanim to wszystko, czas podjąć jednak jakąś decyzję. Panowie pytają z The Clash. Should I stay or should I go? Proszę decydować. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

ile emocji, ile wspomnień. To Skorpionsi, to Wind of Change, Westerok, to ten niesamowity muzyczno-historyczny hymn, bardzo mocno zakorzeniony też w tym konkretnym, historycznym momencie. Natomiast jak już się, drodzy Państwo, tak cofamy, to powróćmy także do ponadczasowego, ale tym razem punkowego archetypu, tym razem nastoletniego buntu przeciwko rzeczywistości. I o tym dzisiaj gra, no bo nie śpiewa, ale gra gitarzysta Billego Idola. To pan Billy Morrison, który zaprosił na swoją najnowszą płytę Hollow, która już jest z nami, także tego wyjątkowego gitarzystę, także wokalistę, który na co dzień kojarzy się z formacją The Offspring, to pan Dexter Holland i wspólny Never

To zespół, który kiedyś potrafił po bandzie. Był 17 września 67 roku, kiedy nagle z bębna basowego nagle coś wybuchło. Tak, drodzy Państwo, było, kiedy okazało się, że Keith Moon miał niezły żart. A później wszystko wymknęło się spod kontroli. Panowie zaczęli niszczyć instrumenty. Ostatnio widziałem to nagranie. Przyznam szczerze, że wygląda wszystko sielankowo aż do momentu, kiedy jest ten wybuch. I faktycznie wszyscy zaczynają być lekko przerażeni. Tak to było, drodzy Państwo, kiedy ta brytyjska grupa na antenie CBS w tym roku 67 nieźle zażartowała sobie. A teraz ten zespół chyba wraca, skoro Zach Starkey, czyli syn pana Ringo Starra, który towarzyszył w ostatnich latach formacji The Who, powiedział w najnowszym wywiadzie, że nie może się doczekać, a że znowu będzie, jak to powiedział, naparzał z The Who, ponieważ próby wypadły świetnie, chyba nigdy tak intensywnie nie ćwiczyliśmy, napisał i dodał, zwykle pijemy herbatę, rozmawiamy i idziemy do domu. A to oznacza, że chyba faktycznie The Who wraca. No to teraz niech nam się zrobi kultowo za sprawą formacji The Cult. A propos wielkich powrotów.

0: Okazuje się, że muzycy formacji Aerosmith nie tylko inspirują młodzież, jak chociażby pana Youngblooda, który pojawił się w tej kompozycji, jak i w ostatniej epce zespołu Aerosmith, ale także polscy reżyserzy są inspirowani formacją Aerosmith. Nie wiem, czy państwo widzieliście już trzeci sezon 1670, natomiast w czwartym odcinku pojawia się twórczość zespołu Aerosmith. I to dosyć szokujące. Także w jakim momencie się pojawia. Nie spoileruję, bo jeszcze nie widziałem całości, natomiast muzyczne odnośniki co do nowego serialu 1670, no to ich tam nie brakuje. Nawet pojawia się polski hej.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
8: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Reklama.

I tak brzmi nowość od pana John'ego Mara, czyli byłego gitarzysty formacji The Smiths. To jednocześnie mała zapowiedź jego piątego solowego albumu The Age of Everything, który 2 października będzie miał swoją premierę. I tym razem ten były gitarzysta The Smiths mierzy się z cynizmem, z korupcją, no i z ludźmi, którzy głoszą kontrowersyjne poglądy. Jak mówi Johnny, ta kompozycja to jego sposób na mówienie o problemach, z którymi mierzy się świat, ale jednocześnie szukanie w idealizmie siły, by się im przeciwstawić. My natomiast nie będziemy się przeciwstawiać tej nowej muzycznej miłości, bo okazuje się, że to jest nowy rozdział w 50-letniej historii zespołu Twisted Sister. Tak, drodzy Państwo, do tego zespołu oficjalnie dołączył Sebastian Bach, czyli były frontman Skid Row. No i teraz panowie na jednej scenie już wspólnie występują. To Twisted Sister w SC Rock.

0: i pomyśleć, że ten tekst powstał za sprawą pana Brada Arnolda, gdy ten miał zaledwie 15 lat i siedział wtedy na nudnej lekcji matematyki w liceum w Mississippi. Taka to była, drodzy państwo, historia ze szkolnej ławy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co za szybko się kończy?
3: Czas się kończy za szybko.
2: Chciałaby pani mieć więcej czasu na co na przykład?
3: Na duperelki.
0: Za duperelki kochamy tę panią, prawda?
3: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać? Co ja bym chciała w życiu robić? Ja już teraz wiem. Duperelki.
0: Właściwie to tutaj robimy.
3: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
0: Co ty mówisz?
3: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty. Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów. Mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Reklama. Escaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do tragicznej śmierci Cliffa Bartona. Sprawdzimy także, czym zaskoczą nas dzisiaj trzy siostry z Meksyku. Ale zanim to wszystko, czas na dźwięki zmysłowic, po które ten zespół ostatnio nie tak chętnie sięga, a wszystko przez pewien wątek polityczny. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. A propos tego wątku. Open.

I mógłbym powiedzieć teraz, że idzie nowe, dlatego że zespół U2 dzisiaj przedstawił pewną nową kompozycję. Ale tutaj robimy mały disclaimer, bo to nie jest kompozycja, która trafi na regularną płytę tego irlandzkiego zespołu. Chodzi o kompozycję pana Shane'a McGowana. Kompozycję Yes. Wyjątkowy numer sprzed wielu lat, po który sięgnął także dzisiaj zespół U2, a to wszystko z uwagi na album, który będzie hołdował temu wyjątkowemu artyście 20th Century Paddy, The Song of Shane McGowan. To właśnie ta płyta 13 listopada będzie miała swoją premierę i to właśnie na tej płycie pojawią się covery tego artysty, wykonywane przez chociażby Bruce'a Springsteena, Toma Waitsa, Prama, Scream, Dropkick Murphys, czy właśnie wspomniany zespół U2. My porzucamy tę płytę z coverami na rzecz braci McCreary, którzy ostatnio zaskakują przy okazji swojego drugiego wejścia do świata rocka i metalu wraz z takimi artystami jak Slash, Duff McKagan czy perkusista Red Hot Chili Peppers. To Cool Kids. Nowe dźwięki braci McCreary.

No i poniekąd to był Highway to Hell, przynajmniej dla Cliffa Bartona. Drodzy Państwo, nie wiem, przyznam szczerze, nie wiem, dlaczego dzisiaj pan Aidan Mullen, techniczny zespołu Metallica, postanowił wrócić do tragicznej śmierci basisty tego zespołu sprzed 40 lat i opowiedzieć właściwie, co dokładnie tam się działo tego feralnego dnia. Przyznam szczerze, że ta opowieść jest po prostu przerażająca, bo wracamy trochę do tych szczegółów sprzed 40 lat, kiedy to 24-letni Cliff Burton zginął z powodu zmiażdżenia klatki piersiowej. Przyznam szczerze, że nie wiem tak naprawdę, po co jest wracać do tych tematów. Myślałem, że może szykuje się jakaś jeszcze niewydana biografia, może pan Aidan ma jakiś powód, żeby wracać do tych trudnych wspomnień, ale po prostu został zapytany i postanowił opowiedzieć ze szczegółami to, co wydarzyło się wtedy, tego 27 września 1986 roku. Czarna data w historii muzyki metalowej. To Metallica Westerrock. A oczywiście wspomnienia pana Aidana Mullena znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl. Wybaczcie, ale chyba nie mam dzisiaj siły czytać o tym, co dokładnie działo się w chwilach śmierci basisty Metallica.

0: No, trzeba się lubić, kiedy sukcesu nie ma. No bo kiedy ten zespół zaczynał 16 lat temu, to Lica mówi, że tak naprawdę dostawał maile od młodych zespołów z pretensjami, że stary rockowy dinozaur powrócił i zabiera im miejsce na scenie. A on mówi, że tak naprawdę Lux Torpeda musiała zaczynać od początku i kiedy startowali, dzwonili po klubach i nikt nie chciał ich nawet za darmo. No pierwsze, powiedzmy, że tournée zespołu to było nad morzem i granie za rybę i frytki. Tak, i to był początek przynajmniej te kilkanaście lat temu zespołu Lux Torpeda.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.

A skoro już jesteśmy przy The Doors, to pora uchylić także te drzwi dla wyjątkowo zdolnych trzech sióstr, dla Danieli, Pauliny i Alejandry. Co prawda te trzy siostry mają już na swoim koncie 5 studyjnych krążków, album live, natomiast tak naprawdę dopiero to, co pokazały na swoim najnowszym wydawnictwie Everything Falling, to jest dopiero próba także zmierzenia się ze swoimi dawnymi demonami. Drogie panie mówią, że to wszystko, co powstało ostatnio, powstało w rodzinnym mieście, po tym jak artystki świadomie wycofały się z życia publicznego, by w pełni skupić się na tworzeniu tego wyjątkowego albumu. Trzy siostry z Meksyku, które zaistniały za sprawą YouTube'a, a teraz podbijają także ten muzyczny, regularny świat. To The Warning, to Ritual w SC Rock.

0: skoro pojawiły się już takie dźwięki, to oznacza, że jednak zmierzamy w dobrą stronę. To Walk This Way Westeroka po 21. Michał Cieślik będzie miał dla Was nowe dźwięki, chociażby od takich zespołów jak Queens of the Stone Age czy Wolf Alice. Więcej po 21 na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Playlista osobista. Playlista osobista w Esce Rock. Zaprasza.

zwykle Dandy Warhols, no i myśl, która przyświeca mi zawsze po powrocie z urlopu, every day should be a holiday. No jednak wakacje to bardzo fajna rzecz. A ja się kłaniam po 21, no i po dwutygodniowej przerwie wracamy do naszych wieczornych spotkań. Michał Cieślik, zapraszam na tę wspólną godzinę do Eski Rock. No tak, chwilę człowieka nie było, a obrodziło nowościami i to bardzo obficie. No i przed 22 zrobimy sobie taki przegląd nowości tej drugiej połowy sierpnia. Queens of the Stone Age, Fontaines D.C., Alabama Shakes. Oni między innymi pojawią się na tej mojej wieczornej playliście, ale zanim nowe rzeczy, to coś, co ma już parę lat na koncie, tę pierwotną wersję tego nagrania stworzyła niejaka Lana Del Rey. Potem ten numer odświeżyła grupa Within Temptation, która tak swoją drogą tego lata pojawiła się w naszym kraju na rokowiźnie, a tak na marginesie. Nie dopada państwa już jakaś nostalgia? Późnoletnia? Summertime sadness. Within Temptation przed nami.

Wolf Alice w Esther Rock, którzy podobnie jak Within Temptation przed chwilą pojawili się na tegorocznej rokowiźnie, której ostatnia wakacyjna odsłona odbyła się w ten weekend w Krakowie. Relacje z festiwalu cały czas polecają się w naszych socialach. No a przed nami ci, z którymi się spotkałem w lipcu na koncercie w Warszawie. Zagrali dwa świetne koncerty przed Systemowe Down, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że 30 października ukaże się ich nowa płyta zatytułowana Perfect. Tak, trochę trudna do wymowy nazwa, ale taki będzie nosić tytuł ten nadchodzący krążek zespołu Queens of the Stone Age, więc może pojawi się pretekst do kolejnej rychłej wizyty w naszym kraju. W tak zwanym międzyczasie ukazał się nowy singiel Insignificant Other, którego teraz posłuchamy, a potem coś nieco starszego od Queensów.

I Sat By The Ocean, Queens of the Stone Age. Dziś dwukrotnie, a to na okoliczność tej nowej, nadchodzącej płyty. No i podobnie ma się sytuacja w przypadku ekipy, która za chwilę, ta powraca do nas po 3 latach z nowym albumem Dead Company, tak będzie zatytułowany, i trafi do sklepów i streamingów dokładnie 13 listopada. Płyta numer 5, Royal Blood, w drodze. Chcieliśmy nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood, tłumaczy Mike Kerr. Jedna, druga, duetu, no a w jednym z utworów, Mother Never Told You, rytm sekcji perkusyjnej został stworzony w oparciu o zapis badania USG i bicie serca nienarodzonego jeszcze syna Bena Thatchera. Absolutnie wyjątkowa rzecz. W listopadzie będziemy się osłuchiwać z tą płytą, no a teraz nowy singiel Ten Over Ten. No a potem numer z ich przedostatniej płyty sprzed 5 lat. Royal Blood przed nami.

wcześniej nowy singiel 10 over 10, no a przed chwilą tytułowy numer z przedostatniej płyty Typhoons. Royal Blood już za nami. No a my tak jedną nogą zostajemy w ojczyźnie tych dwóch panów, bo teraz artysta, który co prawda pochodzi z Poznania, ale wychowywał się w Wielkiej Brytanii, tam też studiował i tam też chłonął muzyczne inspiracje, których wypadkową jest jego najnowsza twórczość. Jędrzej Wise, tak się nazywa, niedawno podrzucił nam nowego singla, który znają już Państwo z naszej anteny. Pogubiłem części od zestawu. No to posłuchamy sobie raz jeszcze tego znakomitego kawałka. Jędrzej Wise.

0: Reklama.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama.
2: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał.

Fontaine's DC, Marianne. To numer, który dość często mi towarzyszył podczas wakacji. No i tam też dotarły do mnie dobre wieści o kolejnej wizycie Fontaine's DC w Polsce. Panowie odwiedzą tym razem Łódź ostatniego dnia października tego roku. Na chwilę wcześniej wydadzą nową płytę Dopamine Chamber. No i Marianne zapowiada właśnie ten album Fontaine's DC. Już za nami w SC Rock, a my cały czas jesteśmy w strefie nowości. Ten pan od czasu do czasu przewija się przez ten program, nazywa się Jamie Trias, a szerzej znany jest jako Jamie T. Po prostu artysta popularny przede wszystkim w Anglii, ale i u nas zaistniał z paroma numerami. Przedstawiciel szeroko pojętego indie, no i w październiku wydaje nową płytę, a na niej między innymi ten utwór 3310. Jamie T. przed nami w Esterok.

Takie granie z oklaskami. Tak na pożegnanie letniego sezonu festiwalowego, choć to dźwięki zarejestrowane w ubiegłym roku, czyli jest to innymi słowy zapis dwóch wyprzedanych koncertów słynnej grupy POP w Londynie z czerwca 2025 roku. A materiał z nich będzie też służył jako ścieżka dźwiękowa do filmu o zespole, który będzie mieć premierę jeszcze tej jesieni, no i na pewno warto będzie go zobaczyć. Disco 2000, jeden z największych hitów zespołu Pulp w wersji live, już za nami. Pamiętają Państwo Beastie Boys? No pewnie, że tak. Zespół już przeszedł do historii, śmiało można powiedzieć, ale jeden z jego członków, Michael Diamond, czyli słynny Mike D, wydał właśnie solową płytę, którą nagrał między innymi ze swoimi synami, Skylerem i Davisem. Thank You. Tak zatytułowana jest ta nowa płyta.

byłego członka Beastie Boys, bardzo eksperymentalna, no i zupełnie różna od tego, co robił w Beastie Boys właśnie, ale sprawdźmy. Switch Up to jeden z utworów z tego właśnie krążka. Mike D. przed nami.

Tuż przed weekendem w piątek ukazała się nowa płyta zespołu Interpol, ale ten krążek zostawimy sobie na nasze kolejne spotkanie za tydzień. A za nami Pioneer to the Force, czyli fragment płyty numer 3 Our Love to Admire zespołu Interpol, i ta płyta w przyszłym roku skończy 20 lat. Natomiast zespół Interpol, jak wspomniałem, z nowymi utworami powróci w tym programie już za tydzień. Ale my dziś jeszcze po jedną nową płytę sięgniemy. Wracają po dekadzie milczenia z nowym albumem It Must Be Dreaming, to jego tytuł, i wracają w dobrym stylu z dobrze znanym nam brzmieniem, czyli połączeniem, nazwijmy to, alternatywnego rocka, bluesa i soulu. To tak w największym skrócie. Amerykańska grupa Alabama Shakes i ich nowa płyta dziś na koniec. Tea Time. Tak zatytułowany będzie ten właśnie utwór. Czyli herbatka na koniec, tuż przed 22. Czemu nie? Pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Michał Cieślik zmykam. Dobrego wieczoru Państwu życzę. No a ten program w formie podcastu niebawem pojawi się na naszej stronie skrock.pl. Tymczasem.

0: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu. I prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga. I w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda? Reprezentuje taką wyższą siłę, która jest dobra, której zależy na ludziach, która, no właśnie, jest w stanie się poświęcić i tak dalej. Zresztą socjolog słynny, klasyczny Emil Durkheim uważał, że tak naprawdę Bóg jest taką projekcją czy też emanacją naszego doświadczenia wielkości społeczeństwa. My to doświadczenie mamy na przykład zawsze wtedy, kiedy słuchamy chóru, prawda? Kiedy te głosy się układają w takie cudowne, w taką cudowną harmonię, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycji? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat temu i co przede wszystkim niszczy, co przede wszystkim niszczy wzajemne zaufanie w społeczeństwie?
2: Ja myślę, że niszczy je przede wszystkim ciągłe powtarzanie, że sobie nie ufamy. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek jest istotą refleksyjną, świadomą i intencjonalną. W związku z tym jego działania zawsze są, czy decyzje są zawsze zakotwiczone w przekonaniach, w oczekiwaniach. Im bardziej nam się mówi, jak w Kubusiu Puchatku, prawda, że my sobie nie ufamy, tym bardziej jak spotykam człowieka, którego nie znam, to zaczynam coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiem, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśń o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycyłamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, że żebym uśmiechnąwszy się do człowieka, nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. No to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie i z tego zasłynęła, westchnęła do głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. Myśmy zrobili swego czasu, ukazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą, tak? Co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień, tak? Że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez przerwy robią jakieś głupie takie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
2: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił: mam w nosie twój sekator. To jest to, co chcę powiedzieć, ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku, tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu Solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody, ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza Solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. Tak. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
2: Nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food. W Polsce. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. zachowania. To jest tak, że one jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co, ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje i ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola. Ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania. Dobrze? W studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Skąd, krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
2: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
2: Tak, pozarządowym ufamy.
1: Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
2: Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane zanadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia, tutaj nie będzie. NATO oczywiście no, było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie. Tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu. Zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone. Mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika? Jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina, dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne co zostaje, to co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. Mm-hmm. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. Mhm. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał właśnie za tę książkę, dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność. Kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest. Ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańczy albo czekoladę. I szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć. I po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie. Co zrobimy właśnie z miłości? I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie robią rzeczy samorzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Tak. Że to tak, w ogóle rodzina, A to, to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
2: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku. Potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku, mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.
1: Chciałem powiedzieć samotność.
2: Tak, ponieważ tak, jest samotność seniorów. Oni sami w dużej mierze są ludźmi, którzy należą do pokolenia masowej migracji. Musimy pamiętać, że ze wsi do miast przeniosła się w tamtych latach prawie połowa młodego pokolenia, prawda? Socjalizm został zbudowany na drenażu wsi z zasobów ludzkich, z zasobów też ekonomicznych, no ale to jest temat na inną zupełnie rozmowę, więc i są to ludzie, którzy mają dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, i znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy, rzeczywiście nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej, no tak, te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda, ten miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych, nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w Drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no nie brakuje dookoła.
2: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych, politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie, no nieważne. Mhm. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam, prawda? Tak, tak.
2: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy. Więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam

0: my rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych, to nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, w których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. Michał Poklękowski, słyszymy się już niebawem jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem.

0: kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
1: Witam.
0: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? No tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
1: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
0: Perspektywę też inną.
1: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Mhm. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty.
0: Tak, tak.
1: I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na koncert, na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej, i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa, i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej. Ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
0: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy. Pani profesor, sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów. Tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, zza ogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
1: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny strych do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często jakichś narad sąsiedzkich, związanych na przykład ze wzbogaceniem podwórka o huśtawkę. Pamiętam jak dziś, że ta huśtawka się pojawiła. Ojcowie przed naszą kamienicą na podwórku wylewali lodowisko zimą, bo jeszcze wtedy były naprawdę siarczyste mrozy, więc jakby wszystko sprzyjało temu, chodziliśmy do jednej szkoły. Natomiast jak budujemy dzisiaj? No budujemy tak, że ja windą zjeżdżam do podziemnego garażu, gdzie wsiadam w swój samochód i wyjeżdżam. Nie ma żadnych wspólnych przestrzeni, dokładnie, ponieważ wszyscy mają pralkosuszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. Dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy Dzień Sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
0: Świetna
1: inicjatywa. Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnie, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to, to sprzyja.
0: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się układają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
1: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
0: Jasne.
1: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
0: To prawda. To prawda, to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
0: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.